ma wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeżdżę. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze.

Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Feweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie to tych twych dłoń.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: rondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

we've got stuff.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: O tym informowaliśmy w poniedziałek w RMF Max Mazowsze.
1: Słuchacie RMF Max Mazowsze, a to czas na najnowszy flash. Z wami Daria Polak, witam i zapraszam. Trwają kontrole posesji w Płońsku. Nie są one przypadkowe, a związane z monitorowaniem czystości i porządku. Na co zwracają uwagę urzędnicy? O tym teraz na antenie RMF Max Mazowsze nasz reporter Kamil Puternicki.
2: Pracownicy urzędu posiadający niezbędne upoważnienia i legitymacje sprawdzą m.in. wyposażenie nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, dowody uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych za okres ostatnich 12 miesięcy, a także sprawdzą, czy mieszkańcy realizują obowiązki wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Płońsku w sprawie opłaty za posiadanie czworonoga.
1: Przegląd posesji na terenie miasta będzie realizowany do listopada 2027 roku.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: Zmieniamy temat, bo Płoński Szpital będzie miał nowe lądowisko. Jest taka konieczność, bo stare wraz ze zmieniającymi się przepisami nie spełnia norm.
3: Teraz w ramach rządowych środków ochrony ludności i obrony cywilnej złożyliśmy aplikację o dofinansowanie na dokumentację na lądowisko o charakterze wojskowym i tutaj po rozmowach z przedstawicielami MON-u, z przedstawicielami wojewody, doszliśmy do wspólnego wniosku, że tego lądowiska nie da się ulokować na terenie szpitala.
1: Mówił naszemu reporterowi Artur Adamski, starosta Płoński. Nowe lądowisko powstanie obok szpitala, a dokładna lokalizacja nie jest jeszcze znana. We fleszu o pełnej zmieniamy temat. Do 3 razy sztuka? Trwa konkurs na kierownika schroniska w Pawłowie. Zainteresowani mają już niewiele czasu, by zgłosić swoją kandydaturę.
4: Do 3 czerwca chciałem jeszcze raz podkreślić, że wymogi, które są stawiane w procesie konkursowym, to nie są wymogi stawiane przez przedsiębiorstwo usług komunalnych, tylko to są wymogi wynikające wprost z rozporządzenia ministra, które obowiązuje od marca tego roku.
1: Mówił w RMF Max Grzegorz Brozdowski, zastępca dyrektora przedsiębiorstwa usług komunalnych w Ciechanowie. W RMF Max Mazowsze informujemy na bieżąco o najciekawszych wydarzeniach kulturalnych w regionie, a nasza rozmówczyni zdradziła nam, co na czerwiec szykuje Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.
5: Już 2 czerwca o godzinie 18 odbędzie się kolejny dyskusyjny klub filmowy. Tym razem przypominamy znakomite filmy Andrzeja Wajdy w ramach przeglądu filmów Wajda Rewizje z okazji setnej rocznicy jego urodzin. Tym razem proponujemy przypomnienie wspaniałego filmu zatytułowanego Człowiek z marmuru.
1: Opowiadała Edyta Bojkowska-Kolak z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. A więcej informacji o wydarzeniach znajdziecie na stronie internetowej placówki. I tą informacją kończymy flash o pełnej. Teraz zapraszamy na prognozę pogody. Zostańcie z nami.
0: O tym się mówi na Mazowszu.
6: Tutaj wciąż RMF Max Mazowsze, Karol Kania, kłaniam się nisko i zapraszam na A Słyszałeś Że, czyli audycję, w której przybliżamy to, co najciekawsze w naszym regionie. Dziś Mazowsze północno-zachodnie. To właśnie tam kończy się Mazowsze, a zaczyna się Mława. Leżąca przy północnej granicy Mazowsza Mława szczyci się blisko 600-letnią historią. Jaką dokładnie? Tego nie sprawdzimy, ale spróbujemy w miarę możliwości przekazać wam Mławę w pigułce. To mogę obiecać, że będzie ciekawie. Karol Kania tutaj, a słyszałeś, że w RMF Max Mazowsze czas na bardzo szybką i treściwą wycieczkę do Mławy. Zapraszam, zapnijcie pasy. Prawa miejskie uzyskała w 1429 roku. Od początku swojego istnienia miasto było ważnym ośrodkiem granicznym i komorą celną. Jak cały region, Mława podupadła po najeździe szwedzkim. Korzystne położenie sprawiło jednak, że w okresie Królestwa Kongresowego nastąpiło ponowne ożywienie gospodarcze miasta. Współczesna Mława ma ponad 30 tysięcy mieszkańców, będąc znacznym ośrodkiem przemysłowym, bo produkuje się tu m.in. telewizory, zachowała jednocześnie czar i urok lat minionych. Pośrodku dużego rynku stoją ratusz i kościół parafialny. Świątynię pod wezwaniem Świętej Trójcy wzniesiono w drugiej połowie XIX wieku, za to przebudowano ją w stylu neobarokowym. Barokowy ratusz wzniesiono za to w 1789 roku na fundamentach starszego budynku. Charakterystyczną wieżę zegarową dobudowano w połowie ubiegłego wieku. W pierzejach rynku zachowało się też kilka ciekawych secesyjnych kamieniczek, a w pobliżu rynku przy ulicy Żwirki stoi ładna XIX-wieczna hala targowa. Pod drewnianym sklepieniem budynku nadal trwa ożywiony handel. W upalny dzień miło też odpocząć w parku miejskim między ulicami Rejmonta i Wyspiańskiego. Pełne uroku rzeźby w secesyjnej fontannie nawiązują też do historii Mławy. W lipcu co roku miasto obchodzi swoje święto. Z tej okazji odbywają się też tu ciekawe koncerty, konkursy i kiermasze.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
6: Mława może się poszczycić ciekawymi muzeami. Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej jest jedną z najstarszych placówek tego typu na Mazowszu. Kontynuuje tradycję placówki założonej w 1926 roku. Jakkolwiek zgromadzone przed 1939 roku zbiory zaginęły podczas działań wojennych, muzeum ma się czym pochwalić. Ekspozycja obejmuje działy historyczny, przyrodniczy i zbiory sztuki. Wśród zgromadzonych w Muzeum Zabytków są m.in. w pełni wyposażony grobowiec książęcy z I wieku naszej ery, granitowy posążek pogańskiego bóstwa i średniowieczna łódź Dłubianka. Choć może raczej Dłubanka, bo właśnie tak nazywają się te łodzie. Chlubą działu sztuki są liczne obrazy Wojciecha Piechowskiego. Bogaty zbiór pejzaży mazowieckich, scen rodzajowych oraz portretów jest jedyną w Polsce stałą galerią prac tego artysty. Wśród zbiorów przyrodniczych na szczególną uwagę zasługują fragmenty szkieletu słonia leśnego sprzed 100 tysięcy lat. Olbrzym miał imponujące rozmiary. Jego przednia noga liczyła 3 metry długości.
0: Słuchacie RMF Max Mazowsze.
6: Co jeszcze w Mławie? No, dla amatorów militariów najważniejszym miejscem w Mławie jest prywatne Muzeum Państwa Juszkiewiczów, gromadzące zbiory związane z historią walk narodowo-wyzwoleńczych od 1863 do 1945 roku. Większość eksponatów pochodzi z okresu II wojny światowej. Można tu zobaczyć wiele rodzajów broni, działko przeciwlotnicze i czołg T-34. W zbiorach jest też pełne umundurowanie, portrety dowódców oraz dokumenty i relacje żołnierzy, m.in. z walczącej w 1939 roku pod Mławą Armii Modlin.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
6: Wizyta w muzeum jest dobrym wstępem do wycieczki na tzw. pozycję mławską. Zespół kilkudziesięciu bunkrów wraz z pozostałościami okopów i przeszkód przeciwpancernych jest największym i najlepiej zachowanym zespołem lekkiej fortyfikacji polskiej z okresu międzywojennego. Umocnienia zlokalizowano na północ od miasta, wykorzystując korzystne warunki przyrodnicze. Naturalną przeszkodę stanowił zalesiony wał Moreny Czołowej i płynąca u jego stóp rzeczka Mławka. Roboty fortyfikacyjne rozpoczęto 14 lipca 1939 roku i prowadzono w wielkim pośpiechu. W obliczu zbliżającej się wojny umocnienia obsadzono oddziałami 20. Dywizji Piechoty Armii Modlin. Już 1 września o 4 rano na pozycję mławską uderzyły z północy wojska 3 Armii Niemieckiej. Przez 3 dni, mimo przewagi liczebnej, technicznej i wsparcia z powietrza, Niemcom nie udało się przełamać polskiej linii obrony. Jednakże wobec groźby całkowitego okrążenia i zniszczenia przez oddziały z korpusu Wodrik, którym udało się pokonać bagna na wschód od pozycji mławskiej, dowódca Armii Modlin wydał rozkaz opuszczenia pozycji i odwrotu w kierunku Warszawy. Wycofujące się 4 września wojsko poniosło ciężkie straty w wyniku ataków lotniczych. Na pamiątkę tych wydarzeń na wzniesieniu pomiędzy Mławą a miejscowością Uniszki Zawadzkie wystawiono w 1985 roku potężny pomnik przedstawiający biegnącego do boju żołnierza. A w znajdującym się obok schronie umieszczono mapę przedstawiającą przebieg działań wojennych w 1939 roku na północnym Mazowszu oraz tablicę z nazwiskami poległych. Obejrzenie większości zachowanych umocnień umożliwia wędrówka czerwonym szlakiem turystycznym. Pętla rozpoczynająca się w Mławie liczy 24 km.
0: Słuchacie RMF Max Mazowsze.
6: Wyjątkowym sposobem na poznanie okolic Mławy jest też wycieczka kolejką wąskotorową. Uruchomiona w 1915 roku wąskotorówka woziła pasażerów do Przasnysza i Makowa Mazowieckiego. Obsługiwała także okoliczne cukrownie. Po wielu dziesiątkach lat w 2001 ruch zawieszono. Wiosną 2006 ponownie uruchomiono zabytkową ciuchcię. To by było na tyle w dzisiejszym A Słyszałeś, że w RMF Max Mazowsze Mława w pigułce. To za nami. Przed nami nie tylko ogół, ale także szczegół. I nie tylko Mława, ale także inne miasta, zabytki czy historie. To w kolejnych odsłonach A Słyszałeś, że w RMF Max Mazowsze. Karol Kania, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. I jak zwykle na koniec kłaniam się nisko.
0: O tym informowaliśmy w poniedziałek w RMF Max Mazowsze.
2: To jest magazyn reporterski RMF Max Mazowsze. Kamil Puternicki zapraszam, a w nim trudna sytuacja finansowa Mławskiego Szpitala.
7: Ja głośno o tym mówię, jaka jest sytuacja szpitala. Starosta o tym doskonale wie. To z uwagi na personalną niechęć do mnie był w stanie poświęcić ten szpital.
2: Piotr Pariaszewski, dyrektor Mławskiego Szpitala.
7: Doszliśmy do sytuacji, w której nie mamy leków. Pan starosta dzisiaj dostał ode mnie notatkę służbową. Przecież to on to do tego doprowadził. 2,5 miliona, które on nam oferuje przy 7 800 000 zobowiązań wymagalnych, ja traktuję jako tylko próbę uciszenia nas. Nie pokryje absolutnie w żaden sposób ani kosztów wobec naszych kontrahentów, którzy dostarczają nam odczynniki, tlen medyczny, prąd, nie pokryje wynagrodzeń lekarzy. Oni o tym doskonale wiedzą. Nie dostali programu naprawczego? Dostali program naprawczy 30 kwietnia. Później go doszczegółowiłem 7 kwietnia. Dla mnie to jest nieprawdopodobne, że tak ważna instytucja w powiecie, gdzie przypominam, pan starosta jest osobą, która doskonale powinna się orientować w tym, dlaczego ja nazwałem ten szpital kadłubkiem w 2024 roku i dlaczego uważam, że w tej chwili go stabilizujemy. Ponieważ był w zarządzie Rady Powiatu w poprzedniej kadencji i doskonale widział, jaka sytuacja się dzieje i ilu lekarzy nam odeszło w tamtym czasie. Powinien wiedzieć, jak ciężką pracę wykonujemy w tej chwili, żeby spełnić normy, które są wymagane umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia. I ja się nie godzę na to, żeby oszukiwać Narodowy Fundusz Zdrowia. Na pewno nie będę realizował wykonania procedurami, które są nieakceptowane w ramach naszych umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia i obniżaniem normatywu zatrudnienia pielęgniarek, które są wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, do czego namawiał mnie pan starosta i głośno o tym mówię. Proszę i apeluję do starosty, żeby odpowiedział na pismo zarządu Związków Pań Pielęgniarek i udostępnił nie protokół, który jest manipulowany, który jest okrojony, tylko pełne nagranie tego, co było mówione na ostatnim posiedzeniu zarządu, w którym ja uczestniczyłem. No jeżeli ja od pana starosty słyszę, że wzięcie, ostatnie nasze deska ratunku, czyli wzięcie, jeżeli pan starosta twierdzi, że powiat nie ma pieniędzy na to, żeby nas wesprzeć, to automatycznie my musimy szukać alternatywnych źródeł finansowania, tak? Jeżeli jest sytuacja taka, że jedyną instytucją, która oferuje nam pomoc w naszej sytuacji i przy braku zdolności kredytowej jest instytucja, która przez pana starostę jest nazywana parabankiem i pan starosta kwestionuje, inaczej tłumaczy, że tak naprawdę może to grozić zamknięciem szpitala później albo zadłużeniem powiatu, bo to była manipulacja. Natomiast ja go poprosiłem o to, żeby jego pracownicy zaopiniowali razem z naszymi tą umowę i czy faktycznie, żeby stwierdzić, że faktycznie, czy faktycznie stwarza ona zagrożenie dla funkcjonowania szpitala albo powiatu i dostałem odmowę, to ja nie rozumiem, dlaczego pan starosta przerzuca całą odpowiedzialność z tego tytułu na mnie. 2,5 miliona w sytuacji, w której doskonale starosta wie, że mamy 8 milionów złotych i doskonale wie, że te 2,5 miliona złotych to nie jest nawet 1/3 faktur wymagalnych i przedawnionych zobowiązań. Ja wystąpiłem o taką kwotę po posiedzeniu zarządu, z którego nagranie chciałbym, żeby zostało ujawnione. Tak? I ta 2,5 miliona to była kwota, która miała uzupełnić pozytywną radę opinii społecznej o możliwości zaciągnięcia pożyczki w wysokości 13 milionów złotych. Nie wyobrażam sobie dalszej współpracy z tym zarządem. Jeżeli ten zarząd zostanie utrzymany, to ja nie będę się podpisywał i legitymizował działań, które mają prowadzić do tego, żeby ten szpital zlikwidować. Dla mnie ta sprawa jest na tyle żywa, na tyle po prostu to mnie dotyka, bo ja tutaj przyszedłem jako osoba, która naprawdę chciała uzdrowić ten szpital. Zresztą wszystkie osoby, które są z Mławy, doskonale wiedzą, jak zmieniła się jakość na przestrzeni ostatniego roku świadczeń, które realizujemy, więc ja muszę po prostu się nad tym zastanowić, natomiast nie wyobrażam sobie współpracować z tym zarządem. Ja musiałem zawnioskować do Rady Społecznej o to, żeby ona wyraziła opinię. Natomiast sytuacja, o której mówił pan starosta z mównicy, czyli taka, że to jest moja autonomiczna decyzja, jest absolutnie nieprawdą, ponieważ tak jak powiedziałem i podtrzymam to, na sądzie kapturowym, przed którym stanąłem na zarządzie powiatu, ja rozmawiałem z nimi i tam było wprost powiedziane, że szpital jest jak sklep spożywczy. Mamy realizować te świadczenia, które się nie opłacają, a ewentualnie sprzedawać świadczenia drożej do Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby skompensować braki, które wynikają ze świadczeń. Natomiast to nie jest sklep spożywczy i to nie jest wynikiem szpitala, nie jest wynik czysto finansowy. O to cały czas apeluję do pana starosty, żebyśmy sobie zdefiniowali rolę tego podmiotu w naszym powiecie.
2: Witold Tokumski, starosta mławski.
8: Tak jak powiedziałem w swoim wystąpieniu, gdy wprowadzałem zmianę do porządku obrad sesji, musiał przyjść wniosek ze strony szpitala. Ten wniosek wpłynął 25 maja bieżącego roku i po wpłynięciu tego wniosku zarząd niezwłocznie zajął się jego procedowaniem, aby umożliwić prowadzenie go pod obrady sesji i by możliwie jak najszybciej podpisać umowę o udzielenie pożyczki. Także tak jak słyszeliśmy na sesji, umowa zostanie podpisana, pieniądze zostaną przelane. Ten wniosek, który ja odczytałem go precyzyjnie na sesji Rady Powiatu Mławskiego, wniosek pana dyrektora dotyczył udzielenia pożyczki przez organ tworzący na bieżące zobowiązania, czyli na wynagrodzenia pracowników, zakup artykułów medycznych, leków, w wysokości blisko 2,5 miliona złotych. Myśmy tylko zaokrąglili tą kwotę do 2,5 miliona złotych. Tak jak zaznaczałem wielokrotnie w swoich wypowiedziach, że sytuacja szpitala na obecnym etapie jest taka, że zarówno powiat wesprze szpital własnymi środkami, jak również konieczne jest zaciągnięcie pożyczki przez szpital i myślę, że ta pożyczka również w pewnej wysokości będzie musiała być niezwłocznie zaciągnięta. Ważne jest jednak to, co podkreślałem nie tylko ja, ale również inni mówcy na tej sesji, by ta pożyczka służyła poprawie sytuacji finansowej szpitala, byśmy za rok nie wrócili w podobne miejsce.
2: Dyrektor szpitala mówi, że nie wyobraża sobie współpracy z obecnym zarządem. Jak pan to skomentuje?
8: Powiem to tak, że mi się wydaje, że wszędzie grają rolę emocje. Te emocje były niezwykle wysokie po każdej ze stronie. Były wysokie, niezwykle wysokie po mojej stronie. Były też na pewno wysokie i po stronie dyrektora. Ja jestem człowiekiem dialogu, człowiekiem, który potrafi współpracować. Tym niemniej jednak muszą być określone ściśle realia tej współpracy i musimy zmierzać w tym samym kierunku, czyli doprowadzić do ustabilizowania się sytuacji ekonomicznej szpitala. Myślę, że ja się jasno wypowiedziałem w trakcie sesji, pokazując pisma pana dyrektora, jakie zostały skierowane do Rady Społecznej. To chyba jest odwrotnie. To pan dyrektor zawnioskował o zamknięcie dwóch oddziałów szpitala do Rady Społecznej ZOS, czyli oddziału pediatrycznego i zakładu opiekuńczo-leczniczego. Przekazał mi w trakcie sesji na moje ręce. Ja muszę powiedzieć, że zgodnie ze statutem powiatu i regulaminem funkcjonowania szpitala, taką decyzję podejmuje pan dyrektor po uzyskaniu pozytywnej opinii przez Radę Społeczną. Ja wyraziłem jasno swoje zdanie. Zakład opiekuńczo-leczniczy jest konieczny i potrzebny dla społeczności miasta Mławy, powiatu mławskiego. Seniorzy, ludzie w potrzebie oczekują na miejsca na tym oddziale. Jest kolejka. Nie wyobrażam sobie, by pan dyrektor z własnej inicjatywy mógł ten oddział zamknąć. Tu pojawia się trudne pytanie, i powiem, żadnego wpływu na to nie miał powiat mławski ani zarząd powiatu mławskiego. Owszem, to jest prawdą, że szpital pozyskał kwotę ponad 15 milionów złotych na budowę zakładu opiekuńczo-leczniczego, ale uzyskał ją ponad rok temu. Już ponad rok temu było wiadomo, że te środki mamy. Proszę popatrzeć, również takie same środki otrzymało miasto Mława na budowę żłobka. Żłobek już jest praktycznie wykończony, niedługo, niebawem będzie oddany do użytku. Natomiast pan dyrektor czynił starania, ale uzyskał zgodę Ministerstwa Zdrowia dopiero pod koniec marca. Nie będę podawał daty, bo mogę się pomylić. Myśmy zapoznali się z tym na sesji w dniu, bo też na samym końcu marca. Proszę sobie wyobrazić budowę domu, budynku, wielkiego specjalistycznego budynku od podstaw. Tam nie ma nic w tym momencie, bo trzeba jeszcze dokonać rozbiórki istniejących magazynów i od podstaw trzeba wybudować budynek użytkowy o powierzchni blisko 1400 metrów kwadratowych w 3 miesiące, bo taki jest termin i taki termin był podany przez zamawiającego, czyli przez szpital w umowie z wykonawcą w ogłoszonym przetargu.
0: O tym informowaliśmy w poniedziałek we Fleszach w RMF Max Mazowsze.
1: W RMF Max czas na Flesz o pełnej. Przy mikrofonie Daria Polak. Witam i zapraszam. Uwaga, rodzice najmłodszych dzieci. Lokalny flesz zaczynamy od Mławy, gdzie wciąż są wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Trwa postępowanie uzupełniające, w ramach którego można składać wnioski o przyjęcie do placówek. O szczegóły dotyczące dostępnych miejsc w miejskich przedszkolach pytał nasz reporter.
2: Wolne miejsca na rok szkolny 2026-2027 są jeszcze w miejskich przedszkolach numer 1 i 3 oraz w szkole podstawowej numer 3 przy Pogorzelskiego. Wniosek o przyjęcie dziecka rodzice składają elektronicznie do 5 czerwca do godziny 15. Wydrukowany i podpisany wniosek należy dostarczyć w formie papierowej do godziny 16. A więcej informacji o postępowaniu uzupełniającym znajdziecie na stronie internetowej Mławskiego Ratusza.
1: Tyle Kamil Puternicki.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: To jedna z tych inwestycji, których nie udało się zrealizować w ubiegłym roku w ramach Mławskiego Funduszu Osiedlowego. Ale spokojnie, park linowy na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na pewno powstanie. Jak ustalił nasz reporter, prace powinny ruszyć lada moment.
9: Warunki pogodowe po prostu uniemożliwiły realizację tego zamierzenia, no ale tutaj Rada Miasta przyjęła w uchwale budżetowej, czy zgodziła się na realizację w roku obecnym. Wrócimy do realizacji, mamy już oferty złożone, więc w sumie tylko moment na wykonanie, odebranie tego obiektu. Mamy badania dendrologiczne zrobione, więc ten drzewostan będzie wykorzystany do właśnie tej realizacji.
1: Mówił Piotr Tomaszewski z Mławskiej Ratusza. Budowa parku linowego będzie kosztowała miasto około 100 tysięcy złotych. Na antenie RMF Max Mazowsze informowaliśmy już o ważnej inwestycji w gminie Regimin. Samorządowcy pozyskali środki z województwa na renowację zaniedbanego stawu wiejskiego w miejscowości Koziczyn. Prace mają ruszyć już w czerwcu, a o wysokości dotacji mówiła nam wójt gminy Regimin Mariola Kołakowska.
10: No jest to dla nas ogromne wsparcie w kwocie 100 tysięcy złotych. Umożliwi nam to poprawienie retencji w tej miejscowości.
1: Modernizacja stawu ma służyć tak zwanej małej retencji. A teraz krótkie przypomnienie. W piątek Urząd Miasta w Przesnyszu będzie nieczynny. Urzędnicy poinformowali, że magistrat tego dnia pozostanie zamknięty. To efekt odbioru dnia wolnego za święto przypadające 15 sierpnia. Warto uwzględnić te zmiany w swoich planach. I na koniec coś dla miłośników dwóch kółek. Przez cały czerwiec Płońsk bierze udział w ogólnopolskiej rywalizacji Rowerowa Stolica Polski. Jak przekonują urzędnicy, to miesiąc wspólnego kręcenia kilometrów, dobrej zabawy i zdrowej rywalizacji z innymi samorządami z całej Polski. Teraz we Fleszu szybko o tym, jak dołączyć do rywalizacji. Pobieracie aplikację Aktywne Miasta, wchodzicie w zakładkę Rywalizacje, następnie Rowerowa Stolica Polski 2026, gminy i wskazujecie Płońsk. Przed każdą jazdą należy uruchomić aktywność, a po zakończeniu zapisać trasę.
0: O tym informowaliśmy we wtorek w RMF Max Mazowsze.
2: To jest magazyn reporterski RMF Max Mazowsze, Kamil Puternicki zapraszam, a w nim trwa renaturyzacja płońskich rutek. Mława z dofinansowaniem na trzy ważne zadania. Bushcraft w Nadleśnictwie Ciechanów.
11: Filip Szatpełski, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Płońsku. Rutki zmieniają się na naszych oczach. Wykonawca zakończył już pracę w rejonie Cypla i rozpoczął pracę w innych rejonach rutek. Powstaje obecnie palisada, a teren przy brzegach zostaje odpowiednio ukształtowany. Pale zyskują stabilne oparcie z dwóch stron. W ramach renaturyzacji akwenu rutki zostanie usunięty muł. No wszystko po to, aby chronić lokalną przyrodę, a także aby woda w rutkach była czysta i bezpieczna. Ta inwestycja to element zielono-niebieskiej infrastruktury. Dzięki niej zbiornik będzie chronił przed skutkami zmian klimatycznych, no choćby takimi jak gwałtowne ulewy czy letnie fale upałów. Miasto Płońsk realizuje projekt dostosowania zielono-niebieskiej infrastruktury do zmian klimatu. Zasadniczo największą częścią tego zadania jest renaturyzacja, czy mówiąc prościej, odmulenie akwenu rutki.
2: Artur Ryfiński z Mławskiego Ratusza.
12: W budynku delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ciechanowie podpisaliśmy trzy umowy na pieniądze, na dotacje celowe, na trzy takie ważne dla nas, dla miasta kategorie. Chodzi nam tu o bezpieczeństwo, infrastrukturę drogową i kulturę i sprawy społeczne. Między innymi jeśli chodzi o bezpieczeństwo, mamy tutaj na myśli remont budynku dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Jeśli chodzi o infrastrukturę, dostaliśmy dotację na przebudowę drogi gminnej, ulica Olesin w Mławie. A jeśli chodzi o kulturę, to są pieniądze dla Mazowsze dla Młodzieży pod takim hasłem Dialog, przyszłość, wzmacnianie roli Młodzieżowej Rady w życiu społecznym Mławy. Łącznie na realizację powyższych zadań dostaliśmy ponad 165 tysięcy złotych.
13: Tomasz Druszcz, nadleśniczy Nadleśnictwa Ciechanów.
2: Wakacje to rekreacja i wypoczynek. Jest możliwość oczywiście skorzystania z takiego wypoczynku na terenie Nadleśnictwa Ciechanów już od kilku lat, a mówimy tutaj o bushcrafcie.
13: No tak, jest taki program, to są takie dwa miejsca w zasadzie w Nadleśnictwie Ciechanów związane z, no jednak z wodą, bo mamy tutaj Łydynię, która płynie przez Nadleśnictwo Ciechanów i te miejsca to kompleks Gołoty i kompleks na Krośnicach. To są dwa takie kompleksy, gdzie są miejsca do uprawiania bushcraftu, zaznaczone na mapie, w naszym regulaminie korzystania z obszarów objętych programem Zanocuj w lesie. To można znaleźć na stronie internetowej, tam są wszelkie informacje na ten temat. Są w tych kompleksach leśnych wyznaczone dwa miejsca do ewentualnego rozpalenia ogniska. Do tej pory nie zauważyliśmy jakichś tam wielkich zagrożeń związanych z bushcraftem. Mówię, z zagrożenia dla lasu i dla przyrody. Także ci, co korzystają, to raczej to robią zgodnie z tym regulaminem. Przypominam, że do dwóch nocy i do dziewięciu osób nie trzeba zgłaszać tego do nadleśnictwa. No powyżej tych dwóch nocy spędzonych w lesie i przy większej liczbie chętnych, no wypadałoby tutaj zgłosić, to już chodzi o bezpieczeństwo osób, które tam przebywają. Chodzi o to, żeby inni wiedzieli, że takie nocowanie w lesie się odbywa. Mówimy tutaj o spacerowiczach, o myśliwych, no bo przecież te czynności związane z użytkowaniem samego lasu nie są wstrzymane. Cały czas w tym lesie się coś dzieje. Także serdecznie zapraszamy do tych dwóch kompleksów leśnych. Czasami zdarzają się dziwne, takie śmieszne sytuacje, ponieważ leśniczy na przykład wyzwania do nadleśnictwa i mówi, że dwa dni samochód już stoi na parkingu parkingu na miejscu postojowym gdzieś w lesie i nie wiadomo, co z tym kierowcą się stało. No potem się nagle okazuje, że wychodzi z lasu z plecakiem, ponieważ był na bushcrafcie. No dobrze jest czasami leśniczemu powiedzieć, poinformować, że coś takiego będzie się działo, no ponieważ my wszyscy leśnicy no, dbamy o to, żeby nikomu w lesie się nic nie stało. Jeżeli znajdziemy gdzieś samochód stojący w lesie, to się interesujemy, dlaczego on tak stoi, tak? Coś takiego się dzieje, także dbajmy również o zdrowie psychiczne leśników i informujmy ich o swoich zamiarach.
2: A jak do takiego bushcraftowania się przygotować?
13: Trzeba mieć oczywiście sprzęt jakiś turystyczny, jakąś kurtkę, ubranie o jaskrawych barwach, żeby nas było widać, jakiś hamak, jakąś płachtę taką do bushcraftową. Oczywiście źródło światła. Chodzi o to, że jak już tam nocujemy, no to w zasadzie takie źródło światła powinno się palić cały czas, żeby inne osoby, które są w nocy wtedy w lesie, wiedziały, że tam się coś dzieje. Mówimy na przykład o myśliwych, którzy no, mogą prowadzić w tym rejonie polowanie. Chodzi o nasze bezpieczeństwo, żeby się nic złego nam nie wydarzyło. To jest cała sztuka bushcraftu. Można sobie na ten temat poczytać, w zależności co kto lubi, jak chce spędzać ten czas. No, oczywiście przydałaby się jakaś moskitiera, bo niestety mamy w naszych warunkach dużo tych owadów wszelakiej maści. Najgorsze pewnie komary są i tutaj może być kłopot, tym bardziej, że to w tych miejscach jest niedaleko rzeka, są jakieś rozlewiska, te komary się lęgną w dużych ilościach. No może być to uciążliwe i pewnie jest nie tylko dla uczestników bushcraftu, również dla zwierząt, które tam żyją. To można poczytać na stronie internetowej naszej. Tam są informacje, co powinniśmy mieć, jak powinniśmy się zachowywać. Oczywiście tutaj nie mogę nie wspomnieć o śmieciach, które no jednak każdy z nas produkuje. Przypominam, że śmieci zabieramy ze sobą. W las dziękuję oczywiście za to, żeby tych śmieci tam nie zostawiać. W lesie w zasadzie nie ma koszów na śmieci, ponieważ no, z lasu śmieci należy wywozić, wynosić, a nie je zostawiać w lesie. No, śmieci są zawsze w lesie. Szczególnie po zimie możemy to zaobserwować. W okresie jagodobrania, grzybobrania zawsze się znajdzie ktoś, kto niestety zostawi jakieś śmieci w lesie. Mam nadzieję, że ten system kaucyjny, który obecnie działa, spowoduje, że chociaż ilość butelek plastikowych w lesie będzie mniejsza.
2: No i system kaucyjny ma zostać rozszerzony na słynne małpki, a tych wiem, że w lasach nie brakuje.
13: O tak, są takie miejsca, gdzie niestety ja to nazywam takie kuźnie małpek, bo to jak dzięcioł ma takie miejsca, gdzie znosi sobie szyszki i wydziobuje nasionka, to te szyszki potem spadają pod jedno drzewo. No i są takie miejsca, gdzie w jednym miejscu można spotkać 100 i 200 małpek, czyli jest jakiś stały bywalec, który tam lubi spędzać czas. No, ale to, no, tak to jest. Rzeczywiście można spotkać również te małe butelki w lesie, no oby było ich jak najmniej.
2: Coraz częściej też mamy do czynienia z taką sytuacją, że dzika zwierzyna podchodzi właściwie do miasta, tak, jest widziana. No i ostatnia taka sytuacja też z łosiem. Gdy takie zwierzę dzikie się pojawia, to jak powinniśmy się zachować?
13: Przede wszystkim musimy zachować spokój, ponieważ to łatwo spłoszyć takiego zwierzaka. Czasami dobrze jest go zostawić w spokoju. Przyjdzie noc, będzie mniejszy ruch na drogach. W dzień on zalegnie sobie gdzieś, poczeka, aż się ciemno zrobi. Wie, że nie powinien być w tym miejscu. W nocy spróbuje znaleźć jakieś wyjście z tego labiryntu ulic i ogrodzeń i domów. Były takie sytuacje na ulicy Augustiańskiej, pojawiały się łosie. Tam jest niedaleko przecież do rzeki, one z reguły wzdłuż rzeki się poruszają. poruszają i dlatego czasami do Ciechanowa mogą zabłądzić. Ale jak i przyszły, tak i pójdą wcześniej czy później. Dajmy im trochę spokoju. Nie możemy robić nerwowych ruchów, bo to się z reguły źle kończy. Rozpędzony, spłoszony zwierzak może zrobić sobie sam krzywdę albo wpaść po prostu pod rozpędzony samochód. Jeżeli nagle pojawi się gdzieś na drodze, na której przecież w mieście zawsze są samochody.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
17: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
18: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
19: A cappuccino też za siódemkę?
20: Też.
19: A flat white?
20: Też.
19: A
20: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
21: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
22: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
23: Siemano rano!
22: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
24: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
25: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
26: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
27: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
28: Lidl, to się opłaca.
29: I po reklamie.
30: RMF Max.
31: RMF Max Mazowsze.
32: Nikt chyba nie ma wątpliwości, że powiat ciechanowski kryje w sobie wiele tajemniczych miejsc, miejsc owianych różnymi legendami. No, a słyszeliście już może o czarownicach z Niechodzina. Istnieją tak długo jak ciechanowski zamek podobno. Wywalczyły u królowej Bony przywileje, inspirowały Krasińskiego, Sienkiewicza, potem utrudniały życie Szwedom i Niemcom i podobno nawet w naszych czasach te czarownice maczają swoje długie palce w niejednej trudnej sprawie na terenie północnego Mazowsza. Czy tak naprawdę jest i jakie legendy wiążą się z czarownicami z Niechodzina, to sprawdzimy dzisiaj w A Słyszałeś, że w RMF Max Mazowsze. Asia Meus, zapraszam. Żeby znaleźć czarownicę, wcale nie trzeba wyjeżdżać daleko. Wystarczy wyruszyć do położonej obok Ciechanowa miejscowości, której nazwa powstała prawdopodobnie od okrzyku "nie chodź", jaki miał usłyszeć jeden młodzieniec, który pragnął zapuścić się na tajemnicze, podmokłe tereny tej właśnie wsi. Od strony Ciechanowa do wsi słynącej w dawnych czasach z niepospolitej urody kobiet i sabatów, jakie miały się tam odbywać, wjeżdża się ulicą Niechodzką. Dawniej ten teren należał do Niechodzina. No a mając gdzieś tam w tyle głowy utrwalony taki obraz chat czarownic, trzeba szukać starego domostwa, otoczonego najlepiej drewnianym płotem, pokrytego strzechą, o trochę krzywych ścianach z odpadającym tynkiem. No i okazuje się, że jest taki, brakuje tylko kurzej łapki. Ale właścicielka tego domu to jest uśmiechnięta starsza pani, która twierdzi, że nie pochodzi z tej miejscowości, nie zna tych lokalnych opowieści. chociaż one krążą w powietrzu od wielu, wielu lat. Dawniej ostrzegano dzieci przed pewną kobietą, zakazywano im zbierać rozrzucone przez nią na drodze szmaty, mówiono, że to są gałganki nieszczęścia, ona sama jest właśnie czarownicą. A w niektórych dotyczących wsi legendach mowa jest nie tylko o górze czarownic, ale też o kościele na skraju Niechodzina, który miał się rzekomo zapaść. Na jego miejscu, wśród pól, na tak zwanej Bożej Łące, jest figurka, to jest taki metalowy krzyż na kamiennym cokole. Prowadzi do niego droga obok położonej niedaleko lasu żwirowni. Kiedyś to było podobno miejsce sabatów, równych tym sabatom na Łysej Górze.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
32: Skąd się tak naprawdę wzięły te pogłoski o czarownicach? Nie do końca wiadomo. Starsi mieszkańcy podają na przykład taką odpowiedź, że na świętego Jana zapalali na górze Pilitowskiego w okolicy ognie, pochodnie, a czasem nawet i kopce. I kiedyś jakaś kobieta złapała miotłę i postanowiła na niej tańczyć, no i od razu nazwali ją czarownicą. Inna wersja jest taka, że kobiety kiedyś próbowały na różne sposoby pozbyć się niechcianego dziecka, a to skakały z kopców siana, a to z wozów drabiniastych. No i ktoś kiedyś zobaczył taką kobietę w locie i też nazwał ją czarownicą. No i jeszcze jedna, chyba najbardziej przekonująca teoria. W Niechodzinie dawniej żyły piękne kobiety. Piękne, czarujące, urokliwe, uwodzicielskie. No i dlatego nazywano je kobietami. Podobno niejeden służący w wojsku w Ciechanowie mężczyzna, ujęty ich urokiem, już nigdy nie wrócił w rodzinne strony. No i domyślacie się, co matki, żony tamtejsze mogły o tych kobietach Niechodzina właśnie mówić.
0: Słuchacie RMF Max Mazowsze.
32: Od ilu wieków na tej górze na skraju Niechodzina spotykały się rzekomo czarownice, nie do końca wiadomo. Być może początek ich obecności na ziemi ciechanowskiej sięga jeszcze czasów, gdy w zakolu rzeki Łydyni mistrz Mikołaj pobudował siedzibę księżąt mazowieckich i wprowadził się do niej Janusz I z żoną Anną Danutą. Czy to czarownice założyły miejscowość, o której pierwsza wzmianka pochodzi z połowy XV wieku? Nie do końca wiadomo. Najstarsze legendy mówią, że zadomowiły się pod grodem Ciechana na stałe w XVI wieku, a ich czary dokuczały do tego stopnia ludności, że opiekunka ciechanowskiego zamku, królowa Bona, żeby je poskromić, wezwała samego diabła z Mediolanu. Ale diabeł miał pecha, bo czarownicy miały trochę lepsze kontakty w piekle i połączone siły diabłów i czarownic wygnały tego przybysza z Italii. I chociaż od tego czasu trochę czarownice rzekomo ograniczyły swoje praktyki, to udało im się wywalczyć szereg przywilejów. Niechodzin na przykład nie podlegał prawu królewskiemu, w sumie żadnemu prawu. Tutaj nie mogły się odbywać ani sądy Boże, ani rozprawy grodzkie, ani być odczytywane egzorcyzmy. Nawet w czasach, w których na terenie całej Rzeczpospolitej panował szał na spalanie czarownic na stosach, to jakoś w Niechodzinie wiedźmy czuły się zupełnie bezpiecznie. Złośliwi twierdzą, że dzięki ich pomocy, a konkretnie wywarom z ziół, począł się nawet hrabia Zygmunt Krasiński, dziedzic z Opinogóry. Później zresztą miał z czarownicami kontakty utrzymywać, szukać na przykład u nich inspiracji, chociażby sceny w obozie rewolucjonistów w Nieboskiej Komedii. Tak samo miał czynić rzekomo Sienkiewicz, któremu podpowiedziały, żeby część wydarzeń w Krzyżakach toczyła się właśnie w ciechanowskim zamku. A z trochę nowszej historii, podobno w czasie II wojny światowej koncentrowały swoje siły na walce z wrogiem, zsyłając ulewne deszcze i śnieżyce, a po wojnie przeszkadzały robotnikom w rozbudowie fabryki i domów, bo były niezadowolone z tego, że wdarli się ci robotnicy na ich teren.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
32: I chociaż współcześni mieszkańcy Niechodzina na wieść o czarownicach uśmiechają się raczej szyderczo, no to jest też kilka wydarzeń, które starszym mieszkańcom spędzają sen z powiek, nie pozwalając nie szukać w nich śladów działania czarownic. Chociażby kupione pod cmentarz podmokłe grunta w Niechodzinie, znikające parcele, to decyzje, które zastanawiają dzisiaj już nie tylko mieszkańców Niechodzina, ale czy faktycznie to efekt działania wiedźmiego palca. Tego pewnie nigdy się nie dowiemy. Jakby nie było, Niechodzin jest miejscowością tajemniczą, a określenie czarownice z Niechodzina przetrwało do dzisiaj i nawet młodym zdarza się czasami go używać. Odwieźcie Niechodzin i sprawdźcie sami, czy czuć tam obecność sił nadprzyrodzonych. Słuchaliście programu A Słyszałeś, że w RMF Max Mazowsze. Asia Meus, dziękuję. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!
0: To się działo we wtorek w RMF Max Mazowsze.
1: Najważniejsze i najciekawsze informacje już teraz we fleszu w RMF Max Mazowsze. Adam Szostok, zapraszam. W centrum Mławy na ulicach 3 Maja, Żeromskiego oraz Wyspiańskiego odbędzie się kolejny jarmark wojciechowy. Wydarzenie zaplanowano na 11 lipca. Organizatorzy czekają na zgłoszenia od zainteresowanych wystawców.
3: Wciąż jest czas, aby zgłosić swój udział. W wydarzeniu mogą wziąć udział rękodzielnicy, wytwórcy swojskich i regionalnych wyrobów, a także przedsiębiorcy chcący zaprezentować swoje usługi i produkty. Jarmark to doskonała okazja do promocji swojej działalności, nawiązania nowych nowych kontaktów i spotkania z mieszkańcami oraz z turystami odwiedzającymi Mławę.
1: Mówiła RMF Max Beata Rudzińska z Miejskiego Domu Kultury w Mławie. Zgłoszenia od wystawców przyjmowane są do końca czerwca. Kolejny już raz przypominamy w RMF Max Mazowsze. Coraz częściej do miast zagląda dzika zwierzyna. Sarny czy łosie widziane na ulicach na przykład Ciechanowa już nikogo nie powinny dziwić, ale warto wiedzieć, jak w takiej sytuacji się zachować. Posłuchajcie.
2: Coraz częściej też mamy do czynienia z taką sytuacją, że dzika zwierzyna podchodzi właściwie do miasta, tak? Jest widziana. No i ostatnia taka sytuacja też z łosiem. Gdy takie zwierzę dzikie się pojawia, to jak powinniśmy się zachować?
13: Przede wszystkim musimy zachować spokój, ponieważ to łatwo spłoszyć takiego zwierzaka. Czasami dobrze jest go zostawić w spokoju.
1: Radził Tomasz Druszcz z Nadleśnictwa Ciechanów. Niedawno dzika zwierzyna, a konkretnie łoś, pojawił się na ulicy Rzeczkowskiej w Ciechanowie. Wcześniej takie przypadki były odnotowywane m.in. na Augustiańskiej.
31: To jest RMF Max Mazowsze.
1: Jak zagospodarować czas wolny swoim pociechom w trakcie wakacji? To pytanie, które już dzisiaj zadają sobie rodzice, na przykład z Ciechanowa. Jak nie macie pomysłu, to posłuchajcie podpowiedzi naszego reportera.
2: Na kreatywne zajęcia zaprasza Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Wakacyjna propozycja jest adresowana do dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Co ważne, zapisy już ruszyły.
4: Spotykamy się w szkole podstawowej TWP 6, 8 i 10 lipca w godzinach od 10 do 14.
2: A jakie zajęcia będą się odbywały?
4: Będzie mnóstwo artystycznej zabawy, czyli tańca, plastyki, animacji.
2: Tyle Małgorzata Milewska z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Zapisy na zajęcia wakacyjne odbywają się telefonicznie.
1: Informował Kamil Puternicki. I na koniec ostrzeżenie od policji. W powiecie płońskim 74-letni mężczyzna stracił ponad 40 tysięcy złotych. Senior otrzymał telefon z zastrzeżonego numeru, podczas którego, podszywając się pod funkcjonariusza oszust, przekonywał go o rzekomym włamaniu na konto bankowe. Kazał też seniorowi wpłacać duże sumy gotówki na wskazane konta, nakazując zachowanie tajemnicy i brak kontaktu z rodziną. Policja przypomina, że prawdziwi funkcjonariusze nie proszą o przekazywanie pieniędzy, ani nie angażują obywateli w tak zwane tajne akcje. I to wszystko w tym fleszu. Słuchacie RMF Max Mazowsze.
31: To dzieje się na Mazowszu.
2: To jest magazyn reporterski RMF Max Mazowsze. Kamil Puternicki zapraszam. A w nim problemy z przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w Ciechanowie. Strażacy będą rozmawiać z zarządcami obiektów. Budynek byłego komisariatu policji, który należy do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, zostanie przebudowany. Dotacje dla mazowieckich samorządów. Pieniądze dla rodzinnych ogrodów działkowych w Mławie.
5: Ja myślę, że zawsze trzeba edukować mieszkańców, edukować użytkowników, właścicieli lokali. Postaramy się poprzez zarządców obiektów.
2: Brygadier Tomasz Gajewski, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.
5: O wykreowanie pisma, ponieważ wiemy, że nie wszędzie te przepisy przeciwpożarowe są zachowywane. Dodatkowo w konstrukcjach typu tego poniemieckiego mamy także ten element minusowy, czyli drewniane klatki schodowe, więc pewne elementy, które są w częściach wspólnych, jeśli nie będą dbali o nich i właściciele, i zarządcy, mogą doprowadzić do tego, że na przykład te drogi ewakuacyjne przy drewnianej klatce schodowej będą stanowiły tak naprawdę element kluczowy, bo podczas pożaru, kiedy klatka schodowa drewniana się spali, to już ewakuacji po niej nie będziemy mogli prowadzić, a także występują problemy zastawiania tych klatek schodowych. Gdzieś tam użytkownicy lokali sobie na tych klatkach dosyć często jakby przywłaszczają tą przestrzeń i oni wystawiają jakieś własne meble, rowery, wózki zostawiają, co jest oczywiście zabronione i tu postaramy się do zarządców jeszcze raz skierować pisma w celu przypomnienia właśnie właścicielom, użytkownikom, że te przestrzenie wspólne, ciągi ewakuacyjne, czy to poziome, czy pionowe, muszą być wolne od takich elementów.
6: A sytuacja gdzie wygląda najgorzej? W sensie to bloki, dzielnica?
5: No, ja powiem tak, nie mam takiego rozpoznania, gdzie najwięcej jest takich problemów, natomiast mamy sygnały nieraz od samych mieszkańców, żebyśmy interweniowali w takich sytuacjach. No i mamy sytuację poglądowo właśnie po gdzieś tam po zdarzeniach pożarowych już takich typowych. Tak więc no, głównie to są te bloki poniemieckie, gdzie mamy drewniane, węższe klatki schodowe, ale oczywiście to nie wyklucza, że w budynkach tych nowszych także wszyscy się stosują do tych przepisów, żeby ten ciąg ewakuacyjny jednak był zachowany i wolny od materiałów, czy to palnych, czy też pozostawionych jakichś luźnych przedmiotów.
6: Budynek byłego komisariatu policji, który należy do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, zostanie przebudowany.
7: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, będące jednostką organizacyjną samorządu województwa mazowieckiego,
6: Monika Salamon-Miłoboszewska, dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze,
7: otrzymało w roku bieżącym dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą przebudowa budynku komisariatu policji wraz z garażami, zmianą sposobu użytkowania z budynku biurowego na sklepik muzealny oraz stanowisko wewnętrznej służby ochrony, dotacja celowa ze środków samorządu województwa mazowieckiego na 2 najbliższe lata. W wyniku tej inwestycji powstanie obiekt, który mam nadzieję spełni Państwa oczekiwania co do sklepiku muzealnego. Powiększymy jego przede wszystkim przestrzeń, wygodę korzystania, bo wiadomo, obiekt usytuowany jest przy wejściu do muzeum. Dotacja celowa przyznana na tę inwestycję to łączna kwota około 3 milionów złotych.
6: Pani dyrektor, co znajdzie się w tym sklepiku? Jaki jest pomysł na pamiątki muzealne?
7: W sklepiku znajdą się pamiątki muzealne. Wiemy, które Państwo lubią najbardziej, które najczęściej kupują. Na pewno zawsze wybrzmiewał będzie w nich duch romantyzmu, a także będą to pamiątki, które będą opowiadać o miejscu. Też Państwo, będąc w trakcie swoich pobytów w naszym muzeum, zgłaszają swoje potrzeby w tym zakresie. My Państwa słuchamy i na nie odpowiadamy. Nasz obecny sklepik ma ograniczone przestrzenie, więc też i możliwości zakupu, prezentowania tych pamiątek są ograniczone, ale w tych nowych, powiększonych przestrzeniach z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Będziemy tam również prezentować, sprzedawać nasze wydawnictwa, bo w tym zakresie prężnie od lat działamy, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie i będzie tych zakupów mógł dokonać w przestrzeniach spełniających obecne oczekiwania współczesnego odbiorcy oferty muzealnej.
6: Dotacje dla mazowieckich samorządów.
8: Marek Czerniakowski, wójt gminy Joniec. 4 umowy podpisane. Pierwsza umowa to zapobieganie bezdomności zwierząt. 10 956 zł. Kolejna inwestycja to remont strażnicy i zakup wyposażenia dla jednostek OSP. To są w sumie 2 wnioski. Kwota dofinansowania to 59 100 zł, jak również aktywizacja seniorów z terenu gminy Joniec 34 049 zł.
9: Otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarlutach Dużych.
6: Mariola Kołakowska, wójt gminy Regimin.
9: Jest to samochód lekki, jest to niewielka jednostka, ale posiadała jako nieliczna z naszych jednostek bardzo stary samochód, więc chcemy ten tabor wymienić na nowy. Cieszymy się właśnie, że również możemy skorzystać z tej dotacji. Mam nadzieję, że uda nam się zrealizować tę inwestycję jak najszybciej, tak żeby poprawić bezpieczeństwo właśnie w miejscowości Jarluty Duże, Jarluty Małe. I bardzo się cieszymy, że takie dofinansowanie otrzymaliśmy. Samochód, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla Jarlut Dużych będzie kosztował około 350 000 zł.

0: Wyglądem, elewacją. Myślę, że te środki będą wykorzystane jeszcze w tym roku i ta inwestycja lada chwila ruszy.
1: A co zakłada ta inwestycja? W sensie jest taka potrzeba, bo ta strażnica jest w fatalnym stanie?
0: To jest generalnie remont tej zewnętrznej strony tego, co widzimy z drogi krajowej 60. Przejeżdżając widzimy strażnicę, której elewacja nie jest jeszcze dostosowana do tych pięknych barw strażackich, natomiast po tym działaniu na pewno taka już będzie.
2: Adam Piotr Budek, wójt gminy Gołymin Ośrodek. Podpisaliśmy umowę na dofinansowanie na budowę drogi w miejscowości Truszki w kwocie 100 tysięcy złotych, na renowację zbiornika wodnego w miejscowości Nasiorowy Dziurawieniec w kwocie 225 tysięcy złotych, na zapobieganie bezdomności zwierząt około 10 tysięcy złotych, i na remont strażnicy w Nasiorowie Górnym 35 tysięcy złotych.
1: Jeszcze rozwijmy o tym zbiorniku. Co tam zostanie zrobione, kiedy i dlaczego?
2: Zbiornik zostanie oczyszczony, bo to jest renowacja starego stawu. Będzie oczyszczony, będą nowe burty porobione i cały teren wokół tego zbiornika będzie też odkrzaczony i żeby był dostępny dla mieszkańców. I chodzi tu też w sumie o to, żeby zbierał wodę tak bardzo potrzebną w ostatnich latach, co się ujawnia.
1: Pieniądze dla rodzinnych ogrodów działkowych w Mławie.
3: Zapraszamy wszystkich działkowców, ale też również stowarzyszenia.
1: Artur Ryfiński z Mławskiego Ratusza.
3: Które mogą wnioskować o udzielenie dotacji celowej, jeśli chodzi o kwestie rozwoju, modernizacji, remontów czy poprawy infrastruktury drogowej. Ogłosiliśmy taki konkurs, nabór wniosków do 8 czerwca 2026 roku, a realizacja zadania do 30 listopada 2026 roku. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Mława lub przesłać pocztą. Liczy się oczywiście data wpływu do urzędu. Dokument musi być przygotowany według wzoru określonego w uchwale Rady Miasta. Zapraszamy.
4: Reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
5: Lepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
5: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
11: Wiem, właśnie wróciłam.
10: Byłaś beze mnie?
11: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
12: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Rozum i serce.
16: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
8: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
17: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
8: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet

0: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
1: I po reklamie. RMF Max.
2: RMF Max Mazowsze. O tym informowaliśmy we wtorek w RMF Max Mazowsze.
3: Tak, żeby nic was nie ominęło, najważniejsze informacje z naszego regionu już teraz we fleszu w RMF Max Mazowsze. Adam Szostok, zapraszam. A w RMF Max Mazowsze przypominamy wam o konkursie z drewnianą architekturą w roli głównej, bo czasu na zgłoszenia jest coraz mniej. Mazowsze chce pokazać, że dba o dziedzictwo i do 19 sierpnia można składać wnioski w ramach konkursu Wokół Drewna. Na zwycięzcę czeka prawie 13 tysięcy złotych. Cel to popularyzacja architektury drewnianej w naszym regionie.
4: Przed nami pierwsza edycja konkursu Wokół Drewna na najlepsze zachowane obiekty drewniane z terenu województwa mazowieckiego. Zachęcam wszystkich do zgłaszania takich obiektów. Myślę, że w województwie mazowieckim mamy rzeczywiście bardzo dużo ciekawych obiektów, które powinny być zgłoszone i powinny zostać też ocenione przez kapitułę. Mam nadzieję, że to też w południowej części województwa mazowieckiego będzie dużo takich zgłoszeń. Serdecznie zachęcam.
3: Tyle wicemarszałek Mazowsza Rafał Rajkowski. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej mazowia.pl. Budynek byłego komisariatu policji, który należy do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, zostanie przebudowany. Po zakończeniu prac obiekt zyska nowe funkcje użytkowe. Będzie to na przykład nowy sklepik z muzealnymi pamiątkami. Ten stary miał ograniczoną przestrzeń.
5: Dotacja celowa przyznana na ten cel to łączna kwota około 3 milionów złotych.
6: Pani dyrektor, co znajdzie się w tym sklepiku? Jaki jest pomysł na pamiątki muzealne?
5: W sklepiku znajdą się pamiątki muzealne. Wiemy, które państwo lubią najbardziej, które najczęściej kupują. Na pewno zawsze wybrzmiewał będzie w nich duch romantyzmu, a także będą to pamiątki, które będą opowiadać o miejscu. Też państwo, będąc w trakcie swoich pobytów w naszym muzeum, zgłaszają swoje potrzeby w tym zakresie. My państwa słuchamy i na nie odpowiadamy.
3: Mówiła naszemu reporterowi Monika Salamon-Miłoboszewska, dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Przebudowa byłego komisariatu potrwa 2 lata.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
3: Dużymi krokami niemal tanecznymi zbliża się ogólnopolski turniej tańca mażoretkowego Ad Astra. To 5. edycja imprezy o Puchar Burmistrza Płońska, o czym informuje dzisiaj nasz reporter Kamil Puternicki.
7: Turniej odbędzie się w najbliższą sobotę w hali Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku. Wystąpią mażoretki każdej kategorii wiekowej i z różnymi rekwizytami, w dużych formacjach i małych formach. Ostatnie próby przed imprezą trwają. Przypomnę, start 6 czerwca od godziny 10.
3: Zmieniamy temat, ale pozostajemy w Płońsku, bo tam dzieje się sporo, jeżeli chodzi o inwestycje sportowe. Trwają ostatnie prace przy budynku socjalno-sportowym pod trybuną. W korytarzu biegowym układana jest nowoczesna kauczukowa nawierzchnia. Zadaszony korytarz o długości 90 metrów zapewni bezpieczną przestrzeń do treningów przez cały rok, również zimą. A równocześnie modernizowany jest też parking przy Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji. To wszystko w tym fleszu. Słuchacie RMF Max Mazowsze.
2: O tym się mówi na Mazowszu.
8: RMF Max. RMF Max.
9: W dzisiejszym A Słyszałeś, że w RMF Max Mazowsze skupimy się na Opinogórze Górnej. Miejscu romantycznym na wskroś, chciałoby się powiedzieć. Miejscu, które nieodłącznie kojarzy się z postacią wielkiego polskiego wieszcza Zygmunta Krasińskiego i miejscu, w którym jest piękne Muzeum Romantyzmu, o którym dzisiaj Was słyszałeś, że trochę jeszcze poopowiadamy. Pewnie w jednym z poprzednich odcinków mieliście okazję już usłyszeć co nieco na temat budynków wchodzących w skład tego obiektu, ale dzisiaj przespacerujemy się dalej i sprawdzimy, co jeszcze ciekawego można tam znaleźć. Asia Meus, zapraszam. Nasz dzisiejszy spacer rozpoczynamy od oficyny. To jest budowla, która powstała równocześnie z Pałacykiem Myśliwskim. To jest w pierwszej połowie XIX wieku. Być może była projektowana nawet przez tego samego architekta, na co mogą wskazywać pewne motywy dekoracyjne. W końcu XIX wieku tę oficynę przebudowano, a w 1907 jeszcze dodatkowo rozbudowano. Niestety w czasie I wojny światowej została uszkodzona, a podczas II wojny pozbawiona tych swoich stylowych cech. Ale oryginalnie za czasów Krasińskich mieściły się tam pokoje dla gości i pomieszczenia dla służby. W okresie międzywojennym w Oficynie mieszkał na przykład ostatni ordynat opinogórski, hrabia Edward Krasiński, a po II wojnie światowej budynek przejął PGR Opinogóra na mieszkania dla pracowników. I dopiero w 1990 roku tą oficynę włączono do zespołu muzealnego. Dzisiaj na parterze tego budynku mieści się galeria portretów Krasińskich, gabinet szwoleżerów Gwardii Napoleona I oraz sale wystaw czasowych. Na piętrze znajduje się też biblioteka muzealna, w której można znaleźć bardzo wiele ciekawych książkowych okazów.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
9: W ramach tego muzealnego kompleksu jest też folwark. Zabudowania folwarczne, które istnieją w sąsiedztwie dworu, niestety te oryginalne do dzisiaj się nie zachowały, ale w nawiązaniu do tej oryginalnej formy podczas modernizacji w latach 2011-2012 powstał taki folwark. To są 4 nowe budynki, które nawiązują swoim stylem do tych pozostałych obiektów wchodzących w skład kompleksu muzealnego. Na przykład wozownia, czyli obiekt znajdujący się w XIX-wiecznych majątkach, który dzisiaj to głównie ekspozycje i edukacja. Mieści się w nim sala wystawowa, prawie 200-metrowa, boksy dla 4 koni, stanowiska postojowe dla wozów, magazyn dla pasz. Jest tam też budynek dydaktyczny z dziedzińcem rekreacyjnym, ze studnią, z altaną i z palacem zabaw dla dzieci. Osobną częścią tych zabudowań folwarcznych jest zespół budynków ekspozycji przyrodniczej. Tam między innymi znajdziecie zimowisko dla ptaków.
2: Słuchacie RMF Max Mazowsze.
9: No i oczywiście nie byłoby muzeum w Opinogórze, gdyby nie park, w którym jest ponad 1000 starych drzew. To jest park w stylu angielskim, ponad 22-hektarowy, który rozciąga się na 3 wzgórzach. A w jego obrębie, poza roślinami, oczywiście jeszcze 3-hektarowe lustrowody w 5 stawach. Ślady tego pierwotnego założenia ogrodowego w Opinogórze pochodzą z końca XVII wieku, ale zgodnie z taką romantyczną modą w XIX wieku park przekomponowano, upiększono, zaczęto też sprowadzać sadzonki drzew i krzewów z zagranicy i wtedy pojawiły się tam takie rośliny jak chociażby dąb błotny czy orzech czarny. Ostateczny kształt tego parku, no i wytyczenie różnych ciągów komunikacyjnych powstało pod koniec XIX wieku. I wtedy to finalnie powstał park, który jeszcze podkreślał związki z naturą, oparty na takiej naturalnej konfiguracji terenu, no i wykorzystujący naturalny tam ciek wodny. Został podzielony na 3 strefy. Park krajobrazowy między zamkiem i kościołem, sad i ogród nad stawem i zwierzyniec z tym naturalnym zadrzewieniem. Dzisiaj w parku rośnie ponad 1000 starych drzew. Są to m.in. klony, dąby, lipy, jesiony, jawory i kasztanowce. 3 z nich to pomniki przyrody. 2 dęby nazwane Zygmunt i Eliza, oczywiście od Zygmunta i Elizy Krasińskich, i jesion o nazwie Szwoleżer. To może mieć związek z historią wojsk napoleońskich, które w Opinogórze też miały swój epizod. W obrębie parku są też budynki dawnej rezydencji Krasińskich i elementy tak zwanej małej architektury, czyli chociażby pomniki i kamienne meble. Najciekawsze z nich to krzyż Bolesława IV, wystawiony w 1838 dla upamiętnienia księcia, który zginął w tym miejscu w połowie XV wieku w czasie polowania. Marmurowa ławeczka z napisem „Niech pamięć moja zawsze będzie ci miła”. To z kolei ławeczka wykonana na zamówienie Amelii Załuskiej. I to też ciekawa historia, jeżeli pozwolicie na małą dygresję. Na frontowej ścianie ławeczki jest wyrzeźbiony napis „Niech pamięć moja zawsze będzie ci miła”. Ta ławeczka to był prezent dla Zygmunta Krasińskiego, wystawiony na jego przyjazd z Genewy do Opinogóry, a Amelia była jego daleką krewną, która była też przy okazji jego pierwszą miłością. Według relacji gości, którzy odwiedzają Opinogórę, trzeba wierzyć, że każdy, kto dzisiaj na tej ławeczce siądzie, ten w niedługim czasie się zakocha. A kolejną atrakcją jest fotel, kamienny fotelik, na którym odpoczywał przyjaciel Zygmunta, filozof August Cieszkowski. No i wreszcie pomnik Krasińskiego, odsłonięty w 130. rocznicę jego śmierci.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
9: Na koniec tej wycieczki po Opinogórskim Muzeum wędrujemy jeszcze na chwilę do kościoła. Parafia w Opinogórze to początek XIX wieku. Obecny kościół został zniesiony kilkadziesiąt lat później na miejscu starej murowanej kaplicy. Szybko stanęły mury, ale urządzenie świątyni trwało dosyć długo. W kościele ustawiono nagrobek Marii Urszuli Krasińskiej, zamówiony przez generała Wincentego we Florencji. W prezbiterium zamontowano płaskorzeźbę przedstawiającą synów poety Władysława i Zygmunta Krasińskich w scenie adoracji krzyża. Jest też specjalne epitafium dla Amelii Załuskiej, tej samej, która ufundowała ławeczkę w parku. Stary ołtarz, 3 marmurowe płyty upamiętniające ludzi związanych z historią Opinogóry, którzy tragicznie zginęli w czasie II wojny światowej. No a osobną, wydzieloną częścią kościoła są podziemia grobowe i to właśnie tam jest oryginalny grób poety Zygmunta Krasińskiego i groby jego bliskich i kuzynów.
2: Słuchacie RMF Max Mazowsze.
9: Trzeba jeszcze podsumowując szybko wymienić najważniejsze eksponaty, jakie znajdziecie w tym muzeum. To chociażby teczka Napoleona zabrana przez kozaków podczas przeprawy przez Berezynę, portret Zygmunta Krasińskiego malowany przez jego żonę Elżbietę bądź Elizę, drzewo genealogiczne rodu Krasińskich, 7 portretów Krasińskich, marmurowe popiersie generała Wincentego, 2 empirowe biblioteczki z księgozbiorem francuskim z XVII i XVIII wieku, a w księgozbiorze chociażby takie wczesne wydania utworów Krasińskiego, jego korespondencja, zbiory grafik i map. Jeżeli chcecie odwiedzić Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, pamiętajcie o tym, że w poniedziałki jest ono nieczynne, od maja do września czynne od 10 do 18, a w okresie jesiennym, zimowym, czyli między październikiem a kwietniem od 8 do 16. Cena takiej wizyty to symboliczna dycha, nawet trochę mniej, więc generalnie na portfelu waszym wielkiego wrażenia nie zrobi. Za to, co tam zobaczycie, na pewno na długo pozostanie wam w pamięci. Jeżeli jesteście przekonani, to koniecznie uderzajcie do tego muzeum w Opinogórze. Naprawdę warto się tam wybrać. Dzięki za dzisiaj, słuchaliście programu A Słyszałeś, że w RMF Max Mazowsze. Asia Meus, pa, pa!
1: RMF Max. Reklama.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
12: Oszczędzam.
11: O, a ile?
12: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
7: Wiem, właśnie wróciłam.
6: Byłaś beze mnie?
7: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
8: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano.
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
11: I po reklamie RMF Max.
3: RMF Max Mazowsze. To się działo w środę w RMF Max Mazowsze.
12: Najważniejsze i najciekawsze informacje już teraz w RMF Max Mazowsze we Fleszu. Adam Szostok, zapraszam. Szkoła podstawowa numer 4 w Mławie to kolejna placówka, która od dziś będzie mogła się pochwalić ogrodem deszczowym. Po części teoretycznej, czyli warsztatach z retencji, uczniowie przystąpią do tworzenia nowego miejsca pod okiem specjalisty, a to wszystko ruszyło już dzisiaj.
13: Przyszkolne ogrody deszczowe to po prostu specjalne nasadzenia.
14: Albo w gruncie, albo w dużych specjalnych donicach.
13: Wyjaśnia Marcin Burchacki, zastępca burmistrza Mławy, i dodaje.
14: Wokół tych ogrodów deszczowych będą ławeczki, także oprócz tego, że będą spełniały rolę przystosowania i ochrony naszego klimatu, zagospodarowanie wód opadowych, także uczniowie będą mogli tam spędzić miło czas, odpocząć na przykład w przerwie między zajęciami lekcyjnymi.
13: Zanim ogród deszczowy w Mławskiej Czwórce powstanie, uczniów czeka trochę wysiłku fizycznego w terenie z grabiami, łopatkami i wiaderkami.
12: Informował reporter RMF Max Mazowsze Kamil Puternicki.
3: To jest RMF Max Mazowsze.
12: Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych w budynkach mieszkalnych w Ciechanowie pozostawia wiele do życzenia. Szczególnie dotyczy to budynków poniemieckich na osiedlu Bloki. Problem dostrzegają strażacy i, jak ustalił nasz reporter, będą w tej sprawie interweniować u zarządców obiektu.
15: W konstrukcjach typu tego poniemieckiego mamy także ten element minusowy, czyli drewniane klatki schodowe, więc pewne elementy, które są w częściach wspólnych, jeśli nie będą dbali o nich i właściciele, i zarządcy, mogą doprowadzić do tego, że na przykład te drogi ewakuacyjne przy drewnianej klatce schodowej będą stanowiły tak naprawdę element kluczowy, bo podczas pożaru, kiedy klatka schodowa drewniana się spali, to już ewakuacji po niej nie będziemy mogli prowadzić.
12: Mówił naszemu reporterowi brygadier Tomasz Gajewski, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Interwencje u zarządców to pokłosie pożarów, które w ostatnich miesiącach miały miejsce w blokach TBS. I na koniec, 3 czerwca to w kalendarzu, uwaga, dzień dobrej oceny. A ponieważ rok szkolny powoli dobiega końca, nasz reporter odwiedził jedną z pońskich podstawówek i pytał, nie mogło być inaczej, o oceny na przyszłym świadectwie. Jak poszło?
16: Jak z tymi ocenami? Jest dobrze? Bardzo dobrze?
17: Myślę, że jest bardzo dobrze z ocenami. Na pewno jest łatwiej niż w 7 klasie. Oceny prawie wszystkie wystawione i to, co można poprawić, to jeszcze pracujemy nad tym i myślę, że jest ogólnie dobrze.
16: Oceny dobre, bardzo dobre. Jakie w twoim przypadku?
17: Nastawiałam się na trochę lepsze, ale uważam, że jeżeli poprawię jeszcze kilka ocen, to będzie bardzo dobrze i będę zadowolona.
18: Uważam, że mam bardzo dobre oceny. W drugim semestrze lepiej idzie na pewno. Dobrze sobie radzę z nauką.
12: O oceny na zakończenie roku szkolnego wypytywał uczniów Płońskiej Jedynki nasz reporter Kamil Puternicki. I to wszystko, co przygotowaliśmy w tym fleszu. Słuchacie RMF Max Mazowsze. Do usłyszenia.
3: To dzieje się na Mazowszu.
7: Tu RMF Max Mazowsze, tu program A Słyszałeś, że Asia Meus, witajcie i dajcie się zaprosić od razu w świat romantyzmu, w świat Opinogóry, miejscowości pięknej, magicznej, no i romantycznej, jak to mówią niektórzy, na wskroś. Dzisiaj przyjrzymy się Opinogórze z perspektywy najsławniejszego jej mieszkańca, czyli Zygmunta Krasińskiego. Sprawdzimy, jak ta historia wyglądała i jakie pamiątki po tym wielkim naszym narodowym wieszczu w Opinogórze można jeszcze dzisiaj znaleźć. Gotowi? No to zaczynamy. Opinogóra jako tako należała w ogóle do dóbr królewskich jako starostwo i nadawana była osobom, które były dla tronu zasłużone. Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1185 roku. W połowie wieku XVII król obdarował Opinogórą pierwszego z rodu Krasińskich. To był jego dworzanin królewski, podskarbi wielki koronny, wojewoda płocki, kasztelan warszawski, płocki i ciechanowski. Strasznie dużo miał tych funkcji. Chodzi o Jana Kazimierza. I od tej chwili majątek ten już należał do rodziny Krasińskich. Nazwa Opinogóra najprawdopodobniej pochodzi od nazwiska Opin. Przynajmniej taką wersję podał w takim swoim młodzieńczym utworze opowiadaniu Pan Trzech Pagórków Zygmunt Krasiński. W tym dziele poeta napisał, że w zamierzchłych czasach na tych opinogórskich wzgórzach bardzo brutalnie rządził książę prasłowiański Opin. Najprawdopodobniej ten Opin to po prostu wytwór wyobraźni Krasińskiego, no bo nie ma żadnych źródeł historycznych, które takie twierdzenie mogłyby faktycznie potwierdzić. Mimo to ta wersja się przyjęła, tylko jednak specjaliści twierdzą, że Opin mógł być księciem pruskim, a nie słowiańskim. W ten sposób Opinogóra nierozerwalnie związała się z życiem i z twórczością Zygmunta Krasińskiego. Zresztą on też był pierwszym ordynatem opinogórskim. No i o to, żeby te dobra stały się ordynacją, zabiegał już jego ojciec Wincenty. No i pewnie zapytacie, dlaczego to było takie ważne. Z historycznego punktu widzenia to było bardzo istotne, bo statut ordynacji gwarantował, że ten majątek będzie nienaruszalny i że na zawsze pozostanie w rękach Krasińskich, przechodząc z najstarszego syna na najstarszego syna. O związkach Zygmunta z Opinogórą świadczy bardzo wiele pamiątek i wiele miejsc, chociażby neogotycki zameczek, w którym dzisiaj mieści się Muzeum Romantyzmu. To był prezent ślubny, jaki poeta otrzymał od swojego ojca.
3: To jest RMF Max Mazowsze.
7: To skupmy się na moment na tym pałacyku. Pierwotnie pełnił rolę takiego pawilonu ogrodowego. Jest usytuowany trochę z tyłu dworu, a w okresach letnich zamieniał się na dom dla gości. Bardzo grube mury piwnic i taki nieregularny plan nasuwają specjalistom takie przypuszczenie, że on stanął na jakimś innym zamku, na jakiejś starej budowli. A w okresie romantyzmu tak to było, że wykorzystywano stare ruiny. No i nie jest wykluczone, że Krasińscy postąpili po prostu podobnie. Pierwsza wzmianka o tym pałacu to dokładnie rok 1828. Najprawdopodobniej pomysłodawczynią budowli była Maria z Radziwiłłów, matka poety. W tamtym czasie ona bardzo wzorowała się na Puławach, na księżnej Izabeli Czartoryskiej. Chciała być jak ona, zresztą nie tylko ona, wszystkie kobiety chciały zakładać rezydencje, ogrody. No i Opinogóra miała być takimi mazowieckimi Puławami. Niestety po śmierci Zygmunta zameczek uległ zniszczeniu i dopiero w latach 70. XIX wieku przeprowadzono tam pierwszy remont, a w latach 90. dokonano gruntownej przebudowy. Kiedy na przełomie 1914 i 15 roku toczyły się w Opinogórze walki pomiędzy wojskami niemieckimi i rosyjskimi, to Opinogóra w wyniku tych działań została prawie kompletnie zniszczona, a zameczek do reszty zdewastowany, a dzieła zniszczenia dopełniła jeszcze II wojna światowa. No i dopiero lata 60. XX wieku spowodowały, że zamek został zrekonstruowany.
3: Słuchacie RMF Max Mazowsze.
7: Kolejnym miejscem, które jest nierozerwalnie związane z postacią Zygmunta Krasińskiego i jego rodziny, jest Salon Czerwony. Dzisiaj to dokładna rekonstrukcja Salonu Krasińskich według inwentarza, który był sporządzony zaraz po śmierci poety. Na ścianie w tle widać portret Franciszki Krasińskiej. To była jedyna koronowana osoba w rodzie Krasińskich. I z tego powodu jej portrety zdobiły prawie wszystkie salony Krasińskich, jakie w ogóle istniały. Poza tym mamy pokój z kominkiem. To z kolei był ulubiony pokój Zygmunta Krasińskiego. Tam poeta, który chorował na oczy, mógł w tym mrocznym pomieszczeniu poczuć się dobrze albo lepiej. We wspomnieniach pojawiają się też informacje, że pokój był jeszcze ciemniejszy niż dzisiaj, bo okno było do połowy zamurowane. No i mamy jeszcze park, 21 hektarów na trzech pagórkach, a jego walory krajobrazowe wielokrotnie były podkreślane w różnych dziełach, nie tylko literackich. Wincenty Krasiński, czyli ojciec Zygmunta, przywoził ze swoich podróży po świecie sadzonki drzew i krzewów. W parku odbyło się przyjęcie weselne Zygmunta i jego żony Elizy, połączone z festynem dla 4000 ludzi. A Eliza, która wtedy po raz pierwszy zobaczyła Opinogórę, no była urzeczona tym parkiem. Dzisiaj można zobaczyć tam pomnik poety odsłonięty w 130. rocznicę jego śmierci i kamienną ławeczkę wykonaną w 1832 roku na zamówienie Amelii Załuskiej. To miał być prezent od niej dla Zygmunta z okazji jego przyjazdu z Genewy do Opinogóry, a na ławeczce widać napis: Niech pamięć moja zawsze ci będzie miła. Warto tutaj dodać taki smaczek, że Amelia, która była daleką kuzynką poety, była też jego pierwszą cichą miłością, a legenda mówi, że każdy, kto na tej ławeczce usiądzie, szybko się zakocha. W parkach też często stawiano kamienne meble i nie inaczej jest w parku w Opinogórze. Na przykład fotelik Cieszkowskiego ustawiony pod starym modrzewiem. August Cieszkowski to był przyjaciel Zygmunta, który często bywał w Opinogórze i lubił w tym miejscu siadać i myśleć.
3: To jest RMF Max Mazowsze.
7: W opinogórskim kościele, który wybudowano w pierwszej połowie XIX wieku, są kolejne ślady rodu Krasińskich. Najpiękniejszy obiekt tego kościoła to pomnik nagrobny Marii z Radziwiłłów Krasińskiej, czyli matki Zygmunta. No i on przedstawia ten pomnik dokładnie scenę śmierci. Ręka matki spoczywa na głowie syna klęczącego przy łożu. No i ta rzeźba nawiązuje trochę do sceny matki z orciem z Nieboskiej Komedii autorstwa Zygmunta. W podziemiach kościoła, do których prowadzą zresztą ciężkie żelazne drzwi z herbem Krasińskich, są groby członków rodziny z linii opinogórskiej i tutaj także jest pochowany Zygmunt Krasiński. Początkowo, co ciekawe, trumny ustawiono na drewnianych podstawach i tak je oglądał na przykład Stefan Żeromski, który w swoich dziennikach opisał wrażenia z tej właśnie wizyty. A potem na początku wieku XX zmodernizowano trochę te wnętrza i trumny umieszczono już tak jak trzeba w solidnych katakumbach. Kolejnym śladem po Krasińskich w Opinogórze jest cmentarz, a konkretnie kilka osób związanych ze sobą poety, chociażby baronowa Helena de la Haye, przyjaciółka Marii Krasińskiej, jednocześnie bona małego Zygmunta. A obok jej grobu jest też grób niani poety Katarzyny z Boglerów Rozpędowskiej. Zresztą prawdopodobnie pomiędzy tymi grobami kiedyś była ławeczka, na której siedział często pogrążony w myślach Zygmunt i opisywał te swoje wizyty chociażby w listach do swoich przyjaciół. Więcej pamiątek po Zygmuncie i po jego rodzinie znajdziecie jeszcze w Muzeum Romantyzmu, które też mieści się na terenie parku w Opinogórze. Jeżeli lubicie odkrywać takie stare historie, to to miejsce wydaje się być idealnym dla Was. Dzięki za dzisiaj, słuchaliście, a słyszałeś, że w RMF Max Mazowsze. Asia Meus, do usłyszenia, pa pa! Tu RMF Max Mazowsze, tu program A Słyszałeś Że, tu Asia Meus, witajcie. Dzisiaj zabieram Was na wycieczkę, tak niecałe 90 km od Ciechanowa i Mławy. To jest mniej niż setka, więc umówmy się, że w mniej niż 2 godziny na spokojnie i bez żadnego pośpiechu tam dojedziecie, a warto się tam wybrać i zaplanować sobie taki fajny weekend w miejscu, o którym dzisiaj Was słyszałeś, że dlatego, że oferuje ono całą masę przeróżnych, przefajnych atrakcji. Płock, bo o nim mowa, zalicza się w ogóle do najstarszych miast Polski, a położony jest na malowniczej skarpie nad Wisłą i od wieków pełni bardzo ważną rolę i to administracyjnie i kulturowo, więc warto się tam wybrać. Posłuchajcie, co ciekawego można zobaczyć w Płocku. Spacer po tej urokliwej miejscowości warto zacząć przy molo. Jest to budowla na Wiśle o długości ponad 350 metrów i w odróżnieniu od tego, co sobie wyobrażacie pod słowem molo, ta konstrukcja nie biegnie w głąb, tylko równolegle do linii brzegowej. Na jej końcu jest bardzo fajna restauracja i kawiarnia Molo Cafe, ale najpiękniejszy i najważniejszy tutaj jest widok, jaki z molo się roztacza, bo poza panoramą Wisły możemy też podziwiać Wzgórze Tumskie i lewobrzeżną część miasta z portem rzecznym i z elewatorem zbożowym. Takie fajne rzeczy tam właśnie stoją. Warto też wspomnieć, że w pobliżu molo cumują statki wycieczkowe, które, jeżeli traficie w sezonie wiosenno-letnim, mogą Was zabrać na rejs po tej pięknej rzece.
3: To jest RMF Max Mazowsze.
7: Wzgórze Tumskie, o którym wspomniałam przed momentem, to też jest bez wątpienia jedna z najważniejszych i najstarszych atrakcji Płocka. Znaleziska archeologiczne, które się tam odkopały, wskazują, że osadnictwo na właśnie tych ziemiach miało miejsce jeszcze w czasach kultury łużyckiej, strasznie dawno temu. Warto też dodać, że za czasów Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego Płock był siedzibą władców Polski. Niezwykle ważnym i interesującym obiektem na Wzgórzu Tumskim jest też katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która należy do najstarszych budowli sakralnych w Polsce w ogóle. Pierwszy kościół został wzniesiony w tym miejscu w XI wieku, a w XII wybudowano już taką świątynię z prawdziwego zdarzenia, która zachwycała w tamtym czasie wystrojem i rozmiarem, bo była większa od katedry gnieźnieńskiej i od katedry wawelskiej. To ciekawe. W kolejnych stuleciach ta budowla w wyniku różnych pożarów i wojen była wielokrotnie uszkadzana, jak to takie budowle mają niestety w tradycji, a potem sukcesywnie ją odbudowywano.
3: Słuchacie RMF Max Mazowsze.
7: Zwiedzając Katedrę Najświętszej Maryi Panny, nie można się nie zatrzymać przy drzwiach płockich, które są wspaniałym zabytkiem sztuki romańskiej. Te drzwi oryginalnie zostały odlane z brązu w XII wieku w Magdeburgu i przedstawiają sceny z życia Jezusa i apostołów. Niestety dzisiaj w Płocku możemy zobaczyć tylko kopię tej ozdoby, bo oryginalne drzwi są w Soborze Świętej Zofii w Nowogrodzie Wielkim na terenie Rosji. W bazylice też warto zwrócić uwagę na sarkofagi dwóch władców Polski, wspomnianych już Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego, i organy. Organy płockie to jedne z największych i najciekawszych instrumentów w ogóle na terenie Polski. A wiele elementów bardzo bogatego wyposażenia, które kiedyś było codziennością tego kościoła, dzisiaj jest umieszczone w Muzeum Diecezjalnym, które znajduje się bardzo blisko tej właśnie katedry.
3: To jest RMF Max Mazowsze.
7: W Płocku waszą uwagę przyciągną też pozostałości po zamku. Badania archeologiczne potwierdzają, że już w X wieku w tym miejscu stał jakiś gród, ale w XIV stuleciu powstał prawdziwy murowany gotycki zamek z prawdziwego zdarzenia. Pozostałością po tej siedzibie książąt mazowieckich są dzisiaj fragmenty murów i dwie wieże, wieża szlachecka i wieża zegarowa. Pierwsza z tych wież początkowo pełniła rolę baszty i miała w sobie też główną bramę wjazdową, a potem przekształcono ją w więzienie właśnie dla szlachciców, no i stąd nazwa wieży szlacheckiej. Druga wieża, wieża zegarowa, od końca XV wieku służyła jako dzwonnica katedralna, pewnie gdzieś tam jakiś zegar na niej kiedyś był. Wspomniałam też o Muzeum Diecezjalnym. To właśnie w tym miejscu można zobaczyć na przykład herma świętego Zygmunta, kielich Konrada Mazowieckiego, różne liczne rękopisy, przykłady dzieł złotniczych i gotyckie monstrancje, a także różne inne elementy wyposażenia katedry, które dzisiaj są zabytkami. To w Muzeum Diecezjalnym, ale jeszcze jest jedno muzeum, Muzeum Mazowieckie, które mieści się w zabytkowej kamienicy. Zostało założone jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku i to jest najstarsza tego typu placówka, jaka powstała w ogóle z inicjatywy ludzi w Polsce. Często nazywa się je mianem Muzeum Secesji, bo tak naprawdę największy w kraju zbiór dzieł z tego okresu znajduje się właśnie w tym muzeum. Ale poza tym możemy tam oglądać aranżacje wnętrz mieszczańskich, salę rzemiosła artystycznego i rzeźby i obrazy z czasów Młodej Polski. W budynku obok jest udostępniona taka multimedialna ekspozycja 10 wieków Płocka, która pokazuje, jak sam tytuł wskazuje, dzieje miasta na przestrzeni lat.
3: Słuchacie RMF Max Mazowsze.
7: Kolejnym ciekawym obiektem do zwiedzenia w Płocku jest Liceum Ogólnokształcące imienia Marszałka Stanisława Małachowskiego. Niewiele osób wie, że ta szkoła jest tak naprawdę jedną z najstarszych szkół w Polsce, bo jej historia sięga dokładnie 1180 roku. Wtedy to benedyktyni założyli przy swojej kolegiacie uczelnię, gdzie prowadzono zajęcia z gramatyki łacińskiej, z dialektyki i retoryki. W czasie II wojny światowej w tym liceum mieściły się koszary SS i szpital wojskowy. W 1945 ponownie otworzono liceum i do dzisiaj nieprzerwanie szkoła funkcjonuje. Wiele wybitnych osobistości, które na kartach historii Polski miały okazję się zapisać, jest absolwentami właśnie tego liceum. Tadeusz Mazowiecki, Ignacy Mościcki czy Tony Halik. W szkole można też zobaczyć muzeum, w którym obok ekspozycji historycznych podręczników szkolnych zobaczycie też na przykład tabliczki do pisania z przełomu XIX i XX wieku i bardziej nowoczesną część multimedialną, która jest ścieżką dydaktyczną.
3: To jest RMF Max Mazowsze.
7: Jeszcze jedno miejsce w samym Płocku do odwiedzenia, czyli Stary Rynek. Tam jest Sanktuarium Miłosierdzia Bożego z obrazem Jezusa Miłosiernego i relikwiami świętej Faustyny. Dlatego, że to właśnie tutaj, 22 lutego 1931 roku, święta siostra Faustyna Kowalska miała objawienie Jezusa Miłosiernego, a w setną rocznicę urodzin zakonnicy w dawnej piekarni, w której kiedyś pracowała, otwarto muzeum. W muzeum zachował się też autentyczny piec do wypieku chleba, a w sąsiednich pomieszczeniach odtworzono wyposażenie kuchni i celę zakonną z pamiątkami i dokumentami po świętej. Ciekawostką jest też płocki hejnał na Starym Rynku, odgrywany przez trębacza z wieży ratuszowej. Można go posłuchać codziennie, dwa razy, o 12 i o 18, a w południe nie tylko muzyka, bo jeszcze towarzyszący pokaz figur, który przedstawia scenę pasowania na rycerza księcia Bolesława Krzywoustego przez jego ojca Władysława Hermana.
3: Słuchacie RMF Max Mazowsze.
7: A po tych wszystkich miejskich atrakcjach, po zwiedzaniu Płocka, nadszedł czas na chwilę odpoczynku. Idealnym miejscem do takiego relaksu jest Zalew Sobótka, gdzie czeka na Was cała masa atrakcji. Można tam popływać, korzystając ze strzeżonego kąpieliska. Poopalać się na plaży, wypożyczyć leżaki albo sprzęt wodny, pograć w siatkówkę plażową. Albo udać się na wake park dla tych bardziej odważnych, żeby spróbować swoich sił w wakeboardingu. W pobliżu jest też fun park, czyli taki park linowy, który dodatkowo oferuje też grę w paintballa, strzelanie z łuku, grę w bule, czy dostęp do ścianki spinaczkowej i spływy kajakowe. Dla każdego coś dobrego. Dodatkowo wokół kąpieliska są jeszcze ścieżki rowerowe i spacerowe. A jeżeli zdecydowalibyście się na zwiedzanie Płocka zimą, to nad zalewem odbywa się też morsowanie. Można się przyłączyć. 90 km, tak plus minus, od Ciechanowa i Mławy, a tyle historycznych różnych atrakcji do zwiedzania. Płock zaprasza i czeka na Was z otwartymi ramionami. Może kiedyś się wybierzecie. Słuchaliście programu, a słyszałeś, że w RMF Max Mazowsze. Asia Meus, dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
4: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
5: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
5: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
11: Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Mazowsze.

0: Reklama.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
0: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
2: Expert taniej masz. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
6: Wiem, właśnie wróciłam.
5: Byłaś beze mnie?
6: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
7: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
1: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
2: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9 edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
3: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
5: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: Ale to wjeżdża od samego rana. How does it feel? Pytają Dub Dogs w RMF Max. Chociaż my to chyba wszyscy znamy odpowiedź na to pytanie. Bo przy wolnym czwartku to naprawdę piękne uczucie. No ale nie wszyscy leniuchują, więc pracujących też pozdrawiamy i łączymy się w bólu. Obiecuję, że wam też zrobimy dzień. Rafał Rafmix, Witkowski, Piona. Czas na Weekend XXL w RMF Max. Będziemy wam grać fajne hity. Obiecuję. Już za moment. Don't be so shy.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Wiele sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: W Media Expert. Rowery cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank PKO SA ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank PKO SA. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
8: I po reklamie.

takie come on, come on, idealnie dzisiaj siada, co nie? Jonas Blue i jego Perfect Strangers w RMF Max. Słuchajcie, czy wam też dzisiaj rano włączył się autopilot? Wiecie, budzik zadzwonił, a wy w panice szukaliście skarpetek. Kiedy to nagle okazało się, że to jednak wolny czwartunio? No i proszę bardzo, teraz można na spokojnie wrzucać na Insta fotki z kawusią na tarasie. Wkręcamy ten dzień na pełnym lajcie. No i gramy hity. Teraz New Religion, czyli w sumie taka New Insomnia.

0: jest to Magic Piano, które robi nam taki lazy czwartek. Another 54 Launch of RMF Max Talk to You. Tylko spokojnie mi tam proszę za kierownicą, bo w życie weszły nowe przepisy. I powiem wprost, wcale nie jest lepiej. Detale już za parę minut, więc zostańcie koniecznie z nami. No i pojedziemy z hitami. Czeka m.in. Riri. RMF Max.
1: Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: Ta kobieta ma w sobie po prostu ogień. Lady Gaga w RMF Max robi takie abrakadabra jak niektórzy kierowcy na widok policji. Ale tutaj spoiler, bo niestety te sztuczki ze znikającymi mandatami już nie zadziałają. Słuchajcie, wjechały nowe przepisy, a to oznacza koniec z januszowaniem w wordach, bo za najcięższe wykroczenia nie skasujemy punktów na kursie. Od teraz za jeden głupi drift pod marketem albo takie Need for Speed na osiedlu dostaniemy 10 punktów. A jak przy tym zarysujemy śmietnik, to pan władza dorzuci kolejnych 12. No i cyk, 22 punkty na liczniku, a prawko leci w kosmos w sekundę. Powiem wprost, jak masz ciężką nogę, to czas najwyższy zmienić nawyki. No a poza tym pamiętajcie, że za te policyjne punkty nie dostaniecie nawet hot doga na stacji, więc chyba nie warto.
1: To jest nowość RMF Max.
2: Let's go. Sounds good.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
8: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
7: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
9: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji 1 opakowanie plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
12: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
13: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
14: I po reklamie.
15: Wyj głośniej.
16: Miej fan.
15: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
17: Sprawdzamy prognozy pogody. Dzisiaj na Mazowszu ma być przewaga chmur,

0: ale miejscami pojawią się też przejaśnienia i kilka promieni słonecznych powinno do nas dotrzeć. W Ciechanowie możliwe przelotne opady deszczu, pamiętajcie o parasolach. W pozostałej części regionu raczej ma być sucho, a na termometrach najchłodniej w Ciechanowie, w tym najcieplejszym momencie dnia 22 kreski. W pozostałych miejscach do 24 stopni. Wiatr będzie, powieje z umiarkowaną siłą, w porywach do 35 km może już trochę bardziej przeszkadzać. Ciśnienie utrzymuje się w normie.
1: Hity na Rafał Rafnik z Witkowskiej Piona, witam po dziewiątej i od razu zaglądam w kalendarz, bo słuchajcie, dzisiaj mamy Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. I tu się wszystko zgadza, bo po pierwsze mamy wolny czwartek, a po drugie mamy prawo wrzucić na luz i trochę poleniuchować. I w tym też pomagamy. Grając fajne hity w RMF Max. Słuchajcie, ten numer to absolutny sztos. Dajcie głośniej. Ale Farben, no i totalna nówka, Body Talk.

0: jest jeden z tych hitów, przy których może się okazać, że niektórzy mimo wszystko mają ten syndrom niespokojnych nóg. No ale jak dobra muza wjeżdża, to po prostu tak się czasami zdarza. Alan Walker i jego Dancing in Love dzisiaj w RMF Max. A tak w ogóle, to poszukajcie w swoich kontaktach w telefonie Franciszka i Karola, bo oni świętują dzisiaj imieniny. Najlepszego! No i za moment jedziemy dalej z hitami. Czeka już nowe męskie granie orkiestra. RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Najlepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego jesteśmy.
9: Mocne hity.
6: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: I po reklamie.

David Podsiadło w RMF Max, czyli idealny temat pod ten Easy Czwartunio. A ja w pakiecie mam dla was jeszcze logistycznego gonga, żebyście nie wtopili kasy na mandaty. Słuchajcie, dzisiaj pełna kulturka. Praktycznie cała Polska świętuje, więc w zasadzie we wszystkich największych miastach dostajemy parkowanie za free. Ale uwaga, bo jutro pomimo długiego weekendu dla wielu urzędników, w większości miast niestety trzeba będzie bulić normalnie. Także wiecie, dzisiaj pełen Lucy Chillera, ale z tym piątkiem to lepiej to dobrze sprawdzić, żeby nie okazało się potem, że wracacie do auta w szampańskim nastroju, a tam, proszę bardzo, wita was list z pozdrowieniami od Straży Miejskiej. Jedziemy dalej z hitami, teraz nowka od Kungs, dajcie głośniej.

0: się po prostu nie nudzi. No i prawie zawsze są ciary, co nie? Szwedzka mafia w RMF Max i Don't You Worry Child. I tutaj wszystko się zgadza, bo jedyne, czym dzisiaj można się martwić, to pogoda. Wiadomo, ona lubi płatać figle, więc za sekundę rzucimy okiem na prognozę, żebyście wiedzieli, czy szykować koce, czy raczej trzymać się salonu. RMF Max.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano.
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
10: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
9: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
11: Świętujcie z nami Dni Bemowa. 12 i 13 czerwca bawimy się razem na lotnisku Bemowo. Czeka na Was rodzinny piknik, masa atrakcji towarzyszących dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz koncerty. W piątek Rogucki i Normalni Ludzie, Kę Kę, Wilki i Chivas. W sobotę Lubin, Plan B, Kizo i Grubson. Na Dni Bemowa 2026 zapraszają burmistrz Grzegorz Kuca wraz z zarządem oraz przewodniczący Jarosław Dąbrowski wraz z radą dzielnicy Bemowo. Poleca RMF Max.
12: Wielosztuki w RTV

0: w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Tu jest RMF Max.
3: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
4: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
5: Hity na maksa.
0: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
6: Sprawdzamy prognozę pogody. Dzisiaj na Mazowszu ma być przewaga chmur, ale miejscami pojawią się też przejaśnienia i kilka promieni słonecznych powinno do nas dotrzeć. W Ciechanowie możliwe przelotne opady deszczu, pamiętajcie o parasolach. W pozostałej części regionu raczej ma być sucho, a na termometrach najchłodniej w Ciechanowie w tym najcieplejszym momencie dnia 22 kreski. W pozostałych miejscach do 24 stopni. Wiatr będzie, powieje z umiarkowaną siłą. W porywach do 35 km może już trochę bardziej przeszkadzać. Ciśnienie utrzymuje się w normie.
0: RMF Max Mazowsze.

0: Wszystkie hity mamy dla was na ten czwartunie bez ciśnienia. Somber i jego Back to Friends w RMF Max. Swoją drogą, dzisiaj i na dniach można ze znajomymi wyskoczyć w parę naprawdę fajnych miejsc. Teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść. Dzisiaj tych rozrywkowych atrakcji w regionie też jest sporo, a o tej porze zabieram was do kina, bo jak się okazuje, repertuar kinowy też oferuje kilka naprawdę ciekawych tytułów. W RMF Max Mazowsze na początek kino Kalejdoskop w Płońsku, które na ekranach gości film zatytułowany Mandalorian i Grogu, będący obowiązkową pozycją dla wszystkich miłośników odległej galaktyki i widowiskowych efektów specjalnych. Gwiezdne wojny w nowej odsłonie potrafią zadziwić. Najmłodsi widzowie i całe rodziny mogą się wybrać na pełną humoru animację zatytułowaną Tom i Jerry Przygoda w Muzeum, która jest wyświetlana zarówno w Płońsku, jak i w kinie w Ciechanowie, gwarantując przy okazji świetną zabawę z kultowymi bohaterami. Dla fanów kina akcji i wyrazistych postaci przygotowano natomiast propozycję zatytułowaną Zawodowcy. To obraz dostępny dla publiczności w obu wspomnianych wcześniej miastach, i w Płońsku, i w Ciechanowie. A dodatkowo kino w Ciechanowie ma w swojej ofercie intrygujący i pełen emocji film zatytułowany Obsesja, który na bank zaciekawi widzów poszukujących głębszych wrażeń i tajemniczej atmosfery.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
4: Wiem, właśnie wróciłam.
3: Byłaś beze mnie?
4: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
5: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych Tkaczyk, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki Tkaczyk, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
10: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
11: Po południu jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla

0: Wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
7: Dzisiaj na Mazowszu pogoda w kratkę, tak mówią synoptycy. W Ciechanowie częściowo słonecznie, ale z przelotnymi opadami deszczu, więc parasol musi być. W Mławie i w Płońsku przewaga chmur, a w Płońsku również możliwe przejaśnienia. Na termometrach maksymalnie 22 stopnie dzisiaj w Ciechanowie, 23 będą w Mławie, 24 kreski pojawią się w Płońsku. Ciśnienie utrzymuje się w normie i tak też ma być do końca dnia. Wiatr raczej słaby, chociaż momentami może w porywach być silniejszy.
8: Witajcie po 10:00. Tu cały czas Weekend XXL w RMF Max. Rafał Witkowski-Piona. I skoro już udało wam się obudzić, to teraz pozostaje wam tylko dopingowanie innych domowników, żeby też szybko wstali z łóżka. Mamy do tego fajne hity. Dajcie głośniej. Teraz Andy Dust i jego Zoukaria. RMF.

0: się po prostu nuci absolutnie wszędzie i nie ma na to wytłumaczenia. Wiem, jak to działa, sam też tak mam. Bauza i Magnetic w RMF Max. Za moment Ariana Grande i jej One Last Time, a my już za moment wrócimy na trasę. Trasę koncertową Lato na Maxa. 13 czerwca widzimy się w Malborku. Słuchajcie, tutaj Wilki, Mortal i nasza DJ Ola. A pełen rozkład jazdy tegorocznego Lato na Maxa możecie sprawdzić już teraz na rmfmax.pl.
1: Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. GD Auto, Wólka Kosowska, ulica Nadrzeszna 16, Pawilon 1. Albo na jackpolska.pl.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
5: Expert taniej masz. 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: I po reklamie.

James Hype w RMF Max odpalił się ze swoim Ferrari. No i fajnie, bo słuchajcie, to na bank będzie jego lato. Właśnie patrzę na Tour Dates i proszę, wczoraj był na Ibizie, więc pewnie właśnie odsypia wczorajszy melanż, a w sobotę wyląduje we Frankfurcie. W ogóle ten chce też wpaść do Polski. Ale umówmy się, uwierzę jak zobaczę, bo w ubiegłym roku też się wybierał i chyba mu nawigacja w tym Ferrari padła, bo niestety coś nie pykło. Justin Bieber na razie na turnę po Polsce się może nie wybiera, ale jeśli jego hity będą wracać po latach z takim powerem jak ten, to w sumie jeszcze wszystko przed nami. Beauty and the Beat na drugiej młodości. I my to gramy.

0: Co jak co, ale bez takich hitów ta czwartkowa... Kawusia w domu na pewno by tak nie smakowała. To Ebony Hello w RMF Max. Za moment wujek Slim Shady, a my jeszcze sprawdzimy prognozę pogody, więc nigdzie nie uciekajcie.
1: Ogłoszenie RMF Max. It's the weekend!
2: Naprawdę świetnie jest powiedzieć, że nadchodzi.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
3: Wiem, właśnie wróciłam.
2: Byłaś beze mnie?
3: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
4: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji 1 opakowanie plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
15: Samo wchodzi.
16: Tak się robi klimat.
15: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
17: Dzisiaj na Mazowszu pogoda w kratkę, tak mówią synoptycy. W Ciechanowie częściowo słonecznie, ale z przelotnymi opadami deszczu, więc parasol musi być. W Mławie i w Płońsku przewaga chmur, a w Płońsku również możliwe przejaśnienia. Na termometrach maksymalnie 22 stopnie dzisiaj w Ciechanowie, 23 będą w Mławie, 24 kreski pojawią się w Płońsku. Ciśnienie utrzymuje się w normie i tak też ma być do końca dnia. Wiatr raczej słaby, chociaż momentami może w porywach być silniejszy.
18: RMF Max.
15: RMF Max Mazowsze.

Nie ma Lipy przy luźnym czwartku, ale za to jest Dua Lipa w RMF Max. A skoro wjechał training season, to ja przy okazji proponuję trening rowerowy. Serio, słuchajcie, wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Roweru i wjechał taki fajny ogólnopolski challenge, w ramach którego do niedzieli można zrobić lightowe 20 km, konkretną 50 albo hardkorową setkę. Tutaj po prostu rejestrujecie się w necie i pedałujecie. I to jest motyw na cały długi weekend. Tylko wybierzcie mądrze, bo wiecie, na przykład po takich 100 km bez treningu to możecie potem jeść obiad na stojąco przez cały kolejny tydzień.

0: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie 2. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: 8 czerwca. JYSK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: Długi weekend na Mazowszu. Zaczynamy od dużej ilości chmur. Miejscami pojawi się słońce, ale tak na krótko. Możliwe są również przelotne opady deszczu, więc szczególnie w Ciechanowie przyda się parasol. W pozostałej części regionu raczej ma być sucho. Chyba że tam parasol tak czy siak się ma na wszelki wypadek. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 22 stopni w Ciechanowie do nawet 24 w Płońsku. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy, powieje ze wschodu w porywach do prawie 40 km na godzinę.
1: Już po 11, więc oficjalnie zaczynamy narodowy sprint po darmowe gałęzie brzozy. Zanim sąsiad zwinie te najładniejsze spryt ołtarza. A jeśli

akurat stoicie w procesyjnym korku, to spokojnie, za moment się ruszy. To jest cały czas Weekend XXL w RMF Max. I gramy fajne hity na ten czwartkowy Easy Drive. Teraz Metzner.

0: Idę o zakład, że wam też odpaliło się na moment takie numa numa jej. I Don't Wanna Wait, czyli nowa wersja od One Republic i Davida Guetty w RMF Max. Słuchajcie, toaleta i ogród mają więcej wspólnego, niż moglibyśmy przypuszczać. Serio, szczegóły już za parę minut, a wcześniej fajnie zagramy. Już za moment absolutny hicier ostatnich tygodni, Dracula, czyli Tame Impala i Jenny.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
6: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
8: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Najlepiej słuchać w pracy.
11: Max robi mi dzień.
12: Max robi robotę. Yeah!
10: Od tego jesteśmy.
13: Mocne hity.
10: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
14: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
15: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
16: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: I po reklamie.
10: Muzyka zawsze po pierwsze.
18: Tu się czuję hity.
10: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

Ten duet przy wolnym czwartku naprawdę dobrze nam robi. Pink Panthers i Zara Larsson w RMF Max polecają się również do ogrodu. No właśnie, to też jest popularny plan na długi weekend. I okazuje się, że największym skarbem pomiędzy grządkami może być, uwaga, pusta rolka po papierze toaletowym. No właśnie, jak się okazuje, w toalecie też mamy prawdziwe złoto do ogrodu. Ogrodowi specy mówią, że z takiej rolki można zrobić luks hotel dla dżdżownic, słuchajcie. Wystarczy pociachać to na kawałki, zakopać pod krzakiem, no i patrzeć, jak natura robi darmowe spa dla pomidorów. No dobra, na pomidorki może sobie jeszcze poczekamy, ale rzodkiewa, słuchajcie, już jest. U mnie wyrosła, więc jak coś zapraszam.

0: Muse. Jest really, więc po prostu jest dobrze. U nas muza się nie zatrzymuje. Zresztą taki tytuł zobowiązuje. Za moment wracamy do grania. Będzie Bledka i jej dwa dni w RMF Max. Chociaż my tych wolnych dni mamy trochę więcej. No i sprawdzimy też, czy będziemy mieli fajne okienko pogodowe. Chociaż w zasadzie nie. W ten długi weekend to się nazywa nie okienko pogodowe, tylko okienko grillowe. RMF Max.
1: Reklama. Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
3: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
4: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
3: To dobre cechy charakteru.
4: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
5: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: Długi weekend na Mazowszu. Zaczynamy od dużej ilości chmur. Miejscami pojawi się słońce, ale tak na krótko. Możliwe są również przelotne opady deszczu, więc szczególnie w Ciechanowie przyda się parasol. W pozostałej części regionu raczej ma być sucho. Chyba że tam parasol tak czy siak się ma na wszelki wypadek. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 22 stopni w Ciechanowie do nawet 24 w Płońsku. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy, powieje ze wschodu w porywach do prawie 40 km na godzinę.
17: Hity na maksa.
18: RMF Max Mazowsze.

0: taka harmonijka przed południem zawsze dobrze nam robi. Szczególnie, kiedy jeszcze w dodatku dostajemy wolny czwartunio, bo o tej porze nawet w pracy można dzisiaj lecieć na luzie. Dearbox i Graceland, my to gramy w RMF Max, a teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść. Na Mazowszu okazji do dobrej zabawy w najbliższych dniach na pewno nie zabraknie. Jeszcze dzisiaj możecie wyskoczyć do Ciechanowskiego Bosko, które zaplanowało otwarcie letniej strefy. Gościem specjalnym będzie Cypis, a przez całą noc klimat ogarniać będzie DJ Tony H. Potem Bosko zaprasza również w sobotę. DJ Adys ogarnie wam tego dnia imprezę pod hasłem Letni Vibe. W sobotę też warto odwiedzić teren wokół kąpieliska Krubin, gdzie czekać będzie wielki piknik rodzinny. Od 13 do 19 będzie cała masa atrakcji. Na miejscu najpierw pokażą fajny spektakl, potem zaplanowano m.in. tańce z profesjonalistami, będą też animacje, pojawią się szczudlarze i stoiska tematyczne. W planach są również dmuchańce, a nawet grill. Dzień Dziecka w Lipiankach Nowych to kolejna opcja na sobotę. Od 13 do 17 na terenie nad stawem będzie można sprawdzić zabawy z animatorem, dmuchańce, zabawy taneczne, trampoliny i piana party. W sobotę można też będzie świętować Dzień Dziecka w wersji bardziej hardkorowej. W Gołodczyźnie zaplanowano warsztaty cyrkowe i udział dzieciaków w Wielkim Ranmagedonie.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
12: Wiem, właśnie wróciłam.
11: Byłaś bez mnie?
12: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
13: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
14: RTV Eura GD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Synoptycy mówią, że dzisiaj na Mazowszu czeka nas przewaga chmur, miejscami pojawią się przejaśnienia, ale to może być złudne, na przykład w Ciechanowie, gdzie cały czas jeszcze możliwe są przelotne opady deszczu. W pozostałej części regionu raczej ma być sucho. Na termometrach od 22 stopni w Ciechanowie

0: do 24 w Płońsku, w tym najcieplejszym momencie dnia, to już za kilka godzin. Wiatr raczej umiarkowany, chwilami może być silniejszy, bo w porywach może osiągać nawet 40 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne w normie.
1: Teraz już oficjalnie właśnie wjeżdża ta druga, ta dużo lepsza część czwartku. A to jest cały czas Weekend XXL w RMF Max. Rafał Rafmik z Witkowski Piona. No i gramy fajne hity. A oni zawsze robią fajny klimat. Męskie granie orkiestra. Dajcie głośniej. Ja się staram.

0: ale ja gościa szanuję. To wjeżdża idealnie pod takie czwartkowe leżakowanie i pod tę drogę do rodziny. Loki Kalit, czyli po prostu Dive Into Me w RMF Max. A jak już dojedziecie, to słuchajcie, obowiązkowo trzeba się pokłócić. Naprawdę. Serio, słuchajcie, to jest zdrowe. Udowodnię wam to już za parę minut, więc nigdzie nie uciekajcie. No i będą spoko hity. Sean Paul i Alexis Jordan już czekają. RMF Max.
1: Reklama. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. Marian, a gdzie mogę kupić
12: na mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.

Jest Bruno w RMF Max, więc robi się naprawdę dobrze. No, ja po prostu nie widzę innej opcji. Locked Out of Heaven dla tych, którzy w trasie. A jak już dojedziecie do rodziny, to proszę mi się obowiązkowo pokłócić. Naprawdę. Naukowcy oficjalnie klepnęli, że taka rodzinna kłótnia o politykę albo stare żale przy grillu to wręcz biologiczny przymus. Bo jak połykamy cały ten jad, żeby tylko był święty spokój, to gdzieś tam w środku i tak się nam mega gotuje. Także no, oficjalnie macie darmowe i zdrowe spa. Wystarczy po prostu przestać potakiwać ciotce i patrzeć, jak ten świat płonie.

0: I znowu są ciary, co nie? No właśnie, tak to działa. How does it feel od Dubdogs w RMF Max. Gramy same sztosy. Słuchajcie, to jest ten moment, w którym jeszcze nie pachniemy grillem, ale za parę chwil będzie już słychać, jak sąsiad ubija karkówkę. Pytanie tylko, czy pogoda będzie pomagać, czy jednak przeszkadzać. Sprawdzimy to już za chwilę, więc nigdzie nie uciekajcie. RMF Max.
1: Reklama. Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media Expert
3: taniej masz. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
9: Świętujcie z nami Dni Bemowa. 12 i 13 czerwca bawimy się razem na lotnisku Bemowo. Czeka na Was rodzinny piknik, masa atrakcji towarzyszących dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz koncerty. W piątek Rogucki i Normalni Ludzie, Kę Kę, Wilki i Chivas. W sobotę Lubin, Plan B, Kizo i Grubson. Na Dni Bemowa 2026 zapraszają burmistrz Grzegorz Kuca wraz z zarządem oraz przewodniczący Jarosław Dąbrowski wraz z radą dzielnicy Bemowo. Poleca RMF Max.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans. Zdrowid. I po reklamie.
1: Gramy.
2: Nie oceniamy.
1: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
3: Synoptycy mówią, że dzisiaj na Mazowszu czeka nas przewaga chmur, miejscami pojawią się przejaśnienia, ale to może być złudne, na przykład w Ciechanowie, gdzie cały czas jeszcze możliwe są przelotne opady deszczu. W pozostałej części regionu raczej ma być sucho. Na termometrach od 22 stopni w Ciechanowie do 24 w Płońsku, w tym najcieplejszym momencie dnia, to już za kilka godzin. Wiatr raczej umiarkowany, chwilami może być silniejszy, bo w porywach może osiągać nawet 40 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne w normie.
2: RMF Max.
1: RMF Max Mazowsze.

0: na stałe.
1: PZ, jego dom nad wodą, to jest miejsce, które warto dzisiaj odwiedzić i szczerze, ja tam właśnie teraz znikam. U nas w radiu właśnie pojawił się Michał Szymański. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Jak droga dzisiaj do radia wyglądała? Ponoć była usłana różami.
2: Usłana kwiatami.
1: Kwiatami, tak.
2: Fajnie się szło, ciekawie.
1: Procesyjnymi, tak?
2: Znaczy tak,
1: się.
2: Oczywiście i w rytmie dzwonków można było iść.
1: My tu już rozwinęliśmy czerwony dywan, Michał wchodzi.
2: Tak, on jest dla ciebie, żebyś już sobie opuścił to studio, no bo ja je muszę teraz przejąć.
1: Proszę bardzo, Michał przejmuje stery w rytmie hitów na maksa, a ja już uciekam, życząc wam miłego dnia i udanej reszty długiego weekendu. Rafmix, trzymajcie się, cześć.
2: A ja witam się z wami.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
6: Wiem, właśnie wróciłam.
5: Byłaś beze mnie?
6: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
7: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
9: Skoda. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
12: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
11: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
15: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
18: I po reklamie.

0: Według synoptyków wieczór i noc na Mazowszu ma być raczej spokojna, z przejściowymi zachmurzeniami, miejscami trochę większymi, a na termometrach po zmroku od 12 stopni w Ciechanowie do 14 w Mławie i w Płońsku. W Płońsku również wieczorem możliwe przelotne opady deszczu. Wiatr raczej umiarkowany, w porywach może być trochę silniejszy, bo może potęgować uczucie chłodu, rozpędzając się do 40 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne jeszcze sprawdźmy na koniec. To utrzymuje się teraz w normie i to się ma nie zmienić do końca dnia.
1: No to teraz już tak oficjalnie. Sopran, dzień dobry, witajcie po 13. Mamy weekend XXL i to czas, aby tak na maksa dobrze się bawić. I tego wam życzę razem z RMF Max. A Dawid Podsiadło z hitem Sezon otwiera nasze spotkanie. Cześć!

0: jest duet, który mnie strasznie kręci, a ich produkcja to Majsterszyk, Daya i Alvi w RMF Max i mam nadzieję, że ten kawałek też jest u was w playliście na weekend. A zaraz po weekendzie niesamowite emocje i finał z wielką wygraną, bo w zabawie za dużo, za mało, nie ma zbyt wielu opcji na strzał i zgłaszając się na rmfmax.pl czekasz na telefon z radia i podajesz właściwą sumę, która jest na naszym Max koncie, a dodam tylko, że 14 481 zł to za mało, a 14 484 zł to już za dużo. I co? Wiesz, ile to może być? Nie czekaj i zgłoś się w tej sprawie na rmfmax.pl. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: W najnowszym spotkaniu bratnich dusz pojawi się Marcela Margarita.
3: Tym śrubem próbowaliśmy troszkę uratować. Przez wiele lat nie mówiłam o depresji. Karałam siebie, że ja się nie cieszę z macierzyństwa.
2: Bratnie dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Marcela Margarita. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: One latają wszędzie!
8: I mogą usiąść nawet na tobie.
9: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
15: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
16: Wiem, właśnie wróciłam.
15: Byłaś beze mnie?
16: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
17: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
18: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
19: Skoczysz do Carrefoura?
20: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
21: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
22: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
23: Mama była smutna i zmęczona.
21: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: I po reklamie.
2: Playlista, co zrobić dzień.
3: Niech się dzieje.
2: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

David Guetta weźmie się za remix, to zawsze możemy liczyć na takie cudeńko. Kolejny raz nas nie zawiódł. To Milki w jego wersji na wolny czwarteczek z RMF Max. Za chwilę pojawi się nasz dobry znajomy Somber i to doskonały start popołudnia. Jakie plany na weekend? Mam nadzieję, że nie spędzicie go na kanapie, ale w sumie poleniu chować też można. Ważne, by to był w 100% wasz czas, a najlepiej go spędzić z RMF Max.

0: tym roku zagrał niesamowitego seta na Super Bowl i to jeden z tych, do których lubię wracać. A przed chwilą zagrałem wam Reality w RMF Max i dodajemy tego bangera do naszej playlisty na długi weekend. A co oprócz dobrej muzy ważne jest w czasie wolnym? Pogoda! I o niej powiemy wam za chwilę w RMF Max, a po tych informacjach Gibbs, Kukon i Jonathan przejmują naszą antenę. RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Najlepiej słuchać w pracy.
14: Max robi mi dzień.
15: Max robi robotę. Yeah!
13: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
16: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
17: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
18: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
19: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
18: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
20: I po reklamie.

0: Według synoptyków wieczór i noc na Mazowszu ma być raczej spokojna, z przejściowymi zachmurzeniami, miejscami trochę większymi, a na termometrach po zmroku od 12 stopni w Ciechanowie do 14 w Mławie i w Płońsku. W Płońsku również wieczorem możliwe przelotne opady deszczu. Wiatr raczej umiarkowany, w porywach może być trochę silniejszy, bo może potęgować uczucie chłodu, rozpędzając się do 40 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne jeszcze sprawdźmy na koniec. To utrzymuje się teraz w normie i to się ma nie zmienić do końca dnia.
1: RMF Max.
2: RMF Max Mazowsze.

0: Damiano Dawid w RMF Max i jest energia na dalszą część weekendu. Wiadomo, wieczór przed dniem wolnym jest lepszy niż dzień wolny, ale w trakcie długiego weekendu też dużo się dzieje i to czas, aby sprawdzić, gdzie można iść, no i co można robić.
1: W RMF Max Mazowsze dobrze wiemy, gdzie można w najbliższych dniach fajnie spędzić czas i gdzie ogólnie warto wyjść. Czas na imprezowy rozkład jazdy, a na początek zapraszam do Ciechanowskiego Bosko. Tutaj będzie można zatańczyć jeszcze dziś wieczorem na wielkim otwarciu letniej strefy. Całą noc dobre bity ogarniać będzie DJ Tony H, a do tego pojawi się gość specjalny, bo na scenę wjedzie Cypis. W Bosko w sobotę natomiast odbędzie się impreza pod hasłem Letni Vibe. O klimat zadba tutaj DJ Adys. Najbliższe dni to również świętowanie Dnia Dziecka. W Gołotrzyźnie będzie opcja hardkorowa. Tutaj najpierw dzieciaki będą mogły wziąć udział w warsztatach cyrkowych, nauczą się chodzić po linie i żonglować, a potem wpuszczą ich w błoto na Wielkim Ranmagedonie. Taka akcja już w sobotę. Dzień Dziecka w Lipiankach Nowych to również opcja na szósty dzień tygodnia. Na terenie nad stawem będą czekać zabawy z animatorem, dmuchańce, poczęstunek, zabawa taneczna, trampoliny i pianoperty.

0: albo na jackpolska.pl.
1: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
2: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła na...
5: Parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: I po reklamie.

0: Doskonały na popołudnie Aben i jego Hollow w RMF Max. Za wolnej chwili polecam zajrzeć także na rmfmax.pl, bo tam w podcastach znajdziecie wszystkie odcinki waszych ulubionych programów. Są Bratnie Dusze, Księżniczki i Ceryce, jest Radiowóz i Próba Mikrofonu. No i ja wiem, że czasu brakuje na regularne słuchanie, dlatego warto nadrobić zaległości, klikając w podcasty na rmfmax.pl. RMF
1: Max. Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
4: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
5: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
6: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
10: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
11: Wiem, właśnie wróciłam.
10: Byłaś beze mnie?
11: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
12: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
14: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
16: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: I po reklamie.
18: Hity pod same drzwi.
19: For free.
18: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Młody.

Jeśli jesteście gdzieś w trasie, to mamy najlepszą muzę, dzięki której nawet najdłuższa podróż staje się o wiele przyjemniejsza. Nico i Vince przed chwilą w RMF Max. A ja przypominam kierowcom, że to długi weekend ze zmianami w przepisach. Od wczoraj kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe, w tym rażące przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Więc noga z gazu i z RMF Max bezpiecznie do celu, bo my zadbamy o klimat w aucie. I teraz leci męskie granie orkiestra.

0: House w RMF Max i wystarczy posłuchać, aby wiedzieć, że lato zbliża się wielkimi krokami. Mamy już muzę na wakacje, a ja przypominam, że tylko 21 dni zostało do ich oficjalnego startu. To przecież tyle co nic. No może na urlop trzeba będzie trochę dłużej poczekać, ale kto by się tym przejmował? Szczególnie wolny weekend. Za chwilę Eminem w RMF Max, no i robimy klimacik.
1: Max. Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
5: Jak zakupy nie...

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
9: I po reklamie.

0: znamy. Alex Lemirage w RMF Max i fani transowych brzmień wiedzą, że to jest mega dobre. A teraz czas na nowość i Topic nie zatrzymuje się nawet na moment i serwuje kolejny przebojowy singiel. Tym razem hiszpańskojęzyczny Sorry Papi, do którego zaprosił Becky G. Tak jak są rytmy latino, to znaczy, że musi być tańczone. Od tego przecież macie Weekend XXL, a to nasza nowość w RMF Max.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/extra. Orlen. Stop Cafe.
7: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
10: Tak, i to lepiej niż ja.
11: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
12: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
13: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
14: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
15: Siemano rano!
14: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
16: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
17: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
18: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
17: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
19: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
20: I po reklamie.

dobry polski skład i numer, który wraca po latach. Zok Zok, Zokaria w RMF Max. I tak zaczynamy kolejną godzinę weekendu XXL Sopran. Witajcie po 15.

jeśli ktoś potrzebuje dobrego bitu w podróży, to my taki mamy. Fast Cars and Superstars usłyszeliście w RMF Max. A ja za chwilę powiem wam o miejscu, gdzie samochodem raczej nie wjedziecie, bo tam tylko chill i odpoczynek w najpiękniejszym miejscu na ziemi. Chcecie wiedzieć, gdzie to jest? To zostańcie z RMF Max.

Latka w RMF Maxi, jej banger 2 dni na starcie długiego weekendu. A teraz zapraszam Was w miejsce, które ma wodę czystszą niż w basenie i wielutki piasek, a turyści nazywają ją rajem na ziemi. To Spiaggia dei Conigli, która została oficjalnie uznana za najpiękniejszą plażę we Włoszech. Ale uwaga, bo wprowadzono tam limity odwiedzin, a wstęp wymaga wcześniejszej rezerwacji, czyli zero spontanu. A przecież takie wypady nad wodę są najlepsze. A jeśli spędzacie ten wolny weekend gdzieś w domku nad wodą, łowiąc ryby lub wylegując się przy dobrej pogodzie na hamaku, to my Wam najlepiej gramy i Back to Friends leci teraz w RMF Max.

0: I Follow Rivers w RMF Maxi to jeden z moich ulubionych hitów z folderu Najlepsze na wolne popołudnie. Serio, mam taki folder i tam same słoneczne bangery. Za chwilę kolejny z nich i Another and 54 Ultra ciut podkręcą temperaturę wolnego czwartku z RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
3: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły. Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
5: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
6: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
5: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
7: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Świętujcie z nami Dni Bemowa. 12 i 13 czerwca bawimy się razem na lotnisku Bemowo. Czeka na Was rodzinny piknik, masa atrakcji towarzyszących dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz koncerty. W piątek Rogucki i Normalni Ludzie, Kę Kę, Wilki i Chivas. W sobotę Lubin, Plan B, Kizo i Grubson. Na Dni Bemowa 2026 zapraszają burmistrz Grzegorz Kuca wraz z zarządem oraz przewodniczący Jarosław Dąbrowski wraz z Radą Dzielnicy Bemowo. Poleca RMF Max.
9: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
10: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
9: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
11: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w Media
12: Expert taniej masz. RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: dobry bit sączy się z głośników. Kungs leci w RMF Max. No i pomyślcie teraz, że jeszcze wczoraj, w środę, o tej porze, przed 16, siedzieliście w pracy, a dziś mija kolejna godzina błogiego leniuchowania lub aktywnego, wolnego dnia. Róbcie to, co lubicie, a my wam fajnie pogramy. I za chwilę w RMF Max pojawi się Bibi Rexa i Faithless z nową wersją Insomni.
1: Max. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że

0: Nowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura, Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
1: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
2: Wiem, właśnie wróciłam.
1: Byłaś bez mnie?
2: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
3: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardador, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: I po reklamie.

0: nieważne co za oknem, nieważne jaki biometr, bo gdy gra John Summit, to od razu ciśnienie leci w górę, a samopoczucie lepsze. A co gdybyś tak wygrał dużą kasę od RMF Max? Jak byś się poczuł? Smuteczek pewnie poszedłby w kąt, co? No teraz ekstra gotówka jest na wyciągnięcie ręki, bo w zabawie za dużo, za mało. Opcji na trafienie w poprawną sumę nie ma zbyt wielu. Aktualnie wiemy, że 14 481 zł to za mało, ale 14 484 zł to za dużo. I już coś ci świta? Jest już ta właściwa kwota? To zapisz ją na żółtej karteczce i przyklej na lodówkę, bo gdy w finale będziemy dzwonić, to ją podasz. A teraz zgłoś się do zabawy na rmfmax.pl.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: It's the weekend!
3: That's what we do. Naprawdę świetnie jest powiedzieć, że nadchodzi.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
2: Wiem, właśnie wróciłam.
1: Byłaś beze mnie?
2: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
3: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.

Jeśli ktoś tupnął nóżką, to znaczy, że reakcja na polismana była dobra. To Jamal w RMF Max. A ja zdradzę wam pewien sekret, bo wakacje w Europie nie muszą rujnować domowego budżetu i mam przed sobą najnowszy raport dotyczący szybkich wypadów dla oszczędnych podróżników i o miastach, w których nie zbankrutujecie, powiem wam dosłownie za chwilę. Wcześniej coś z dreszczykiem, Tame Impala i Jenny ich Dracula w RMF Max.

0: Jeśli pytacie się o przeboje na lato, to my już je mamy w RMF Max. To jeden z nich od A-Loka i Khalida. Dive into me. A ja mam dobre info dla tych, którzy chcą pozwiedzać Europę, ale nie za miliony. Bo jak się okazuje, Sarajewo, stolica Bośni i Hercegowiny, to kraj, gdzie City Break spędzimy za totalne grosze. Tuż za Sarajewem upasowały się Bukareszt, Tirana, Belgrad oraz słowacki Trenzin. Każde z tych miast oferuje nie tylko niskie ceny, ale też szeroki wachlarz atrakcji. No i właśnie w RMF Max usłyszeliście opcję na szybki wypad. RMF Max.
1: Max. Reklama.
2: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Rozkręć swój dobry vibe.
14: Klasa!
13: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

Kylie w RMF Maxi, bit pod nóżkę. Podtańczyłoby się, co? Nic straconego. My tak gramy, że wy możecie tańczyć nawet przy grillu. A w wolnej chwili możecie też posłuchać gości, którzy zjawili się w próbie mikrofonu. Na rmfmax.pl znajdziecie wszystkie odcinki podcastu, a ostatnio nasze studio odwiedzili Liwka i Fukaj i Karina Nicińska wypytała ich o nowy wspólny singiel. Ta rozmowa jest w całości także na YouTubie, RMF On, Spotify oraz Apple Podcast.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. GD Auto, Wólka Kozłowska, ulica Nadrzeszna 16, Babilon 1. Albo na jackpolska.pl.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
4: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo. I po reklamie.
5: That's the spirit.
6: Tu są moi ludzie.
7: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Gramy tegoroczny hymn, to męskie granie orkiestra w RMF Maxi, nareszcie. A po 17 witam się z wami ponownie i zapraszam na kolejną godzinę weekendu XXL, czyli czasu, który spędzacie na pełnym luzie razem z RMF Max. Sopran, przybijam piątkę.

Czujecie to? Tak właśnie brzmi wiosna w muzyce, to Sony Fonera w RMF Max, ale założę się, że latem też nieraz usłyszycie ten numer na dobrej imprezie. A ta najlepsza, razem z RMF Max nabiera tempa. Przed nami kolejne koncerty trasy Lato na Maxa i 13 czerwca widzimy się w Malborku. Wy blisko sceny, a dla was wystąpią Wilki, Mortal oraz DJ-ka Ola Bieniasz. A o tym, gdzie jeszcze planujemy kolejne koncerty, przeczytacie na rmfmax.pl.

RMF Max, doskonały skład na popołudnie. Gips, Kukon i Jonathan są z wami przy grillu, w podróży lub na tarasie, na hamaczku. Każdy sposób spędzania wolnego czasu jest dobry. A słuchajcie, mam doskonałą wiadomość, bo naukowcy odkryli sekret długowieczności. Jak się okazuje, wystarczą 2 kostki gorzkiej czekolady dziennie, abyśmy żyli dłużej. No dobra, jeśli ktoś woli mleczną, to będzie miał i dłuższe, i słodsze życie. Tego wam życzę i fajnie gram, poprawiając nastrój lepiej niż cała paczka słodyczy. Rej, już teraz przejmuję antenę w RMF Max.

0: Catherine Elizabeth Hudson, bo tak naprawdę nazywa się Katy Perry, to jej California Girls of RMF Max. Ja przed chwilą sprawdziłem kamerki z Kalifornii, no i tamtejsza Laguna Beach, powiem wam, skąpana w słońcu, aż chciałoby się tam być. U nas taki pogodowy miszmasz do końca długiego weekendu, ale kto się tym przejmuje? Nie ma przecież złej pogody, jest tylko źle dobrany strój. My mamy za to najlepsze hity na Maxa i Wiktor Waligura i jego cztery pory roku to kolejny, jaki usłyszycie w RMF Max dosłownie za moment.
1: Reklama.
2: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
4: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych Tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki Tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
10: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Graceland w RMF Max i to kolejna propozycja na powolutku zaczynający się wieczór, a długi weekend trwa w najlepsze. Przed chwilą rozmawiałem z Piotrkiem Niewaldem i powiedział, że ma plan doskonały na dalszą część wolnych dni i plan na to, jak być szczęśliwym. Zdradzi wam go po 18, a ja dziękuję za wspólne popołudnie. Sopran, dobrze się bawcie, do usłyszenia, cześć! RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
3: Wiem, właśnie wróciłam.
2: Byłaś beze mnie?
3: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
4: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano.
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
9: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie.

0: Roxy White 2115, to i nareszcie mamy mój rozmiar w RMF Max. To jest weekend XXL. No to przez najbliższe 4 godziny fajnie bawimy się razem, prawda? W taki czwartkowy, popołudniowy czas, nawet wieczorny. Piotrek Niewald, witam serdecznie.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: W najnowszym spotkaniu Bratnich Dusz pojawi się Marcela Margarita.
3: Tym ślubem próbowaliśmy troszkę uratować. Przez wiele lat nie mówiłam o depresji. Karałam siebie, że ja się nie cieszę z macierzyństwa.
2: Bratnie Dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Marcela Margarita. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10:00 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.

przyciągnęła naszą uwagę nie tylko muzyką, bo ma nową fryzurę. Britney Spears przed momentem w RMF Max. Za metamorfozę odpowiada Chris Appleton, jeden z najbardziej rozchwytywanych stylistów fryzur w Hollywood. Pracował z Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Ariana Grande, Nicole Kidman. No wie co robi, naprawdę przystojniaczek. No i zrobił nową fryzurę. Fryzura jest prosta, ładna, blondi, sukienka pomarańczowa i wychodzi na to, że ta wizyta na odwyku Britney Spears całkiem mocno pomogła. Czekamy na kolejne hity i mocno za zdrówko trzymamy także kciuki. Dobra, to teraz nowa Insomnia, New Religion, będzie Bibi Rexa i Faithless, a wy tam zadbajcie o karkówkę, bo się spali. Smacznego z RMF Max.

0: No jak sam pogodą? No coraz lepiej, prawda? Maj się rozkręca. Koleżko, czerwiec się rozkręca. Trzymamy kciuki. Chociaż ładna deszczówka to też ładna deszczówka, co? I można pochwalić się parasolką jakąś kolorową, pewnie. A my lubicie jak lato? To były modelki włodarskie w RMF Max, a więcej o bangerach naszej stacji na rmfmax.pl. Weekend XXL, a lato na maksa to już dawno trwa dzięki naszym koncertom i waszej energii, waszej radości. Po raz kolejny pojawiamy się tym razem w Malborku, a zrobimy to w lecie na maksa 13 czerwca. W następną sobotę pojawimy się w Malborku na placu Świętej Urszuli Leduchowskiej. Będziemy grać, a dokładnie wilki na scenie. Mortal będzie Ola miksowała i będzie niesamowicie dużo radości. O naszych koncertach także poczytajcie na rmfmax.pl.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
4: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
9: Harmonizer.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje?
10: To w euro!
11: Emocje rosną!
10: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Świętujcie z nami Dni Bemowa. 12 i 13 czerwca bawimy się razem na lotnisku Bemowo. Czeka na Was rodzinny piknik, masa atrakcji towarzyszących dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz koncerty. W piątek Rogucki i Normalni Ludzie, Kękę, Wilki i Chivas. W sobotę Lubin, Plan B, Kizo i Grubson. Na Dni Bemowa 2026 zapraszają burmistrz Grzegorz Kuca wraz z zarządem oraz przewodniczący Jarosław Dąbrowski wraz z Radą Dzielnicy Bemowo. Poleca RMF Max.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
14: Oszczędzam.
13: O, a ile?
14: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: expert.pl. Bo w media ekspert
1: nie masz. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: I po reklamie.

Ty faktycznie wytatuowany blondynek, czyli MJK, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa w RMF Max, Girl Next Door. A wy gdzie? A na rowerze? A pamiętacie, że dzieciaki do 16 roku życia, 3 czerwca, obowiązkowe kaski, na hulajnogi też. Załóż kask, niech rozsądek, rytm ci gra, każda chwila jest cenniejsza, kiedy trwa. Jedź odważnie, lecz ostrożnie, stawiaj krok, z bezpieczeństwem zawsze patrz przed siebie w rok. Taką piosenkę i rym ułożyłem, ładnie, co? Brawa dla mnie. Wracam po 19.

0: Reklama.
1: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla

0: tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
3: Wiem, właśnie wróciłam.
2: Byłaś beze mnie?
3: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
4: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody

0: kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
3: Najlepiej zmiksowana playlista.
4: Say no more.

0: RMF Max, to był Kevin Parker w takim aliasie Tame Impala, który, może mi sami przyznacie, jak jakaś rysunkowa opowieść. Fantastyczna Dracula.
1: W każdej chwili Max nadaje.
0: Jak takie bity wam towarzyszą także podczas jazdy, szerokości, przyczepności i uważności. A propos znaków, tak przy RMF Max spędzamy długi weekend, trochę w trasie, no to bezpiecznie do celu na luzie. Możecie być spóźnieni. Dla wszystkich kierowców za chwilę Sombr w RMF Max.

0: Czwartkowy czas w RMF Max i Boże Ciało. Dzisiaj czwarty dzień czerwca. Karol i Franciszek, wszystkiego dobrego z okazji imienin. Może nawet tutaj jakaś kawka teraz jest pita z okazji tych imienin. Karolka albo Franka. Pozdrawiamy urodzonych 4 czerwca. Wśród świąt nietypowych i może typowych dzień drukarza, ale dzisiaj raczej drukarz nie pracuje. Chyba, że jakieś zawody sportowe się odbywają. Dzień wolności i praw obywatelskich. No to my w taką wolną czerwcówkę. Męskie granie orkiestra.
1: RMF Max. RMF Max. Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie 2. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
14: Wiem, właśnie wróciłam.
13: Byłaś beze mnie?
14: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
15: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
17: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
16: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
17: Ach, ci panowie z Media Expert.
16: Prawda?
18: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
20: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
21: I po reklamie.
22: Let's go!
23: Don't kill my vibe.
22: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

się tańcować chce, prawda? Tańczcie byle jak, ale nie do byle czego. Anot prosto z Amsterdamu. To taka dwójka DJ-ów, którzy no, wpakowali się na te playlisty radiowe i na długo tam z nami zostaną, bo nagranie Talk to You po prostu bardzo, bardzo fajne nas buja. No tak jak ING Silesia Beats, przypominam, już lata chwila lądujemy w Chorzowie na wyjątkowym evencie 12 i 13 czerwca. Wśród gwiazd tegorocznego ING Silesia Beats, między innymi Jason Derulo, no i Dobry Bifor jako ING Party Bus, meldujemy się z RMF Max w bardzo tanecznym autobusie.

0: Panorama Disc The Weekend w RMF Max. Mamy oryginalny polski weekend XXL. Save your tears. Co robicie? Jadę do sklepu na zakupy. Nie, oddać butelki. A dzisiaj Boże Ciało, to raczej z tymi butelkami nie zrobimy nic specjalnie fajnego, ale zwrot kaucji będzie prosto na ulicy. Przy spółdzielniach i wspólnotach mają pojawić się nowe automaty. Ma być 500 ich nowych i będzie trochę łatwiej, żeby nie trzeba było marketów odwiedzać. No i co? No i złoto! Złote, skromne, ale lekko plastikowe. Gipsy w RMF Max to muzycznie za chwilę.
1: Reklama.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika e Farmaceutica S.p.A.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: MediaExpert.pl. Bądź Media Expert, taniej masz.
1: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
2: Wiem, właśnie wróciłam.
1: Byłaś beze mnie?
2: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
3: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.

0: Fajda Wafelnia. Taylor Swift w RMF Max, Weekend XXL. Dobra informacja dla miłośników Taylorki. I Know It, I Know You to tytuł piosenki, którą na potrzeby filmu Toy Story 5 przygotowała Taylor Swift. Premiera filmu 17 czerwca, ale piosenka premierowo w streamingach już jutro. Przebój będzie, no, to brzmi jak przebój po samym tytule. Taylor Swift, no a jak? To brzmi jak przebój po samej nazwie. RMF Max, wracam do was po 20. Mam przepis na długowieczność, no i niby bardzo, bardzo działa.
1: Reklama.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano.
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
7: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour, tańsze zakupy na mecz.
8: Nadciąga fala upałów.

0: przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Czerwcowe love, Kalifornia love, White 2115, WMF Max i Weekend XXL. Słuchajcie, fajny koncert w Przytkowicach. Problem, Grupson, Paluch, Louis Villain, PZ i Kenke. Strefa 57 się kłania. Mówię o tej strefie, dlatego że White pojawi się tutaj jeszcze 4 lipca w zestawie z Chivasem, Young Multi, Zims One, Malik Montana i Kizo. O, dzieje się naprawdę w strefie 57. No pewnie, że są bilety do wygrania w WMF Max. No słuchajcie nas uważnie, szczególnie może jutro, a może pojutrze. Na pewno zaglądajcie na nasze social media i na rmfmax.pl. Ja będzie wam dane.
1: Od świtu do świtu.
0: Czwartek, Boże Ciało i Weekend XXL w RMF Max. Dzisiaj oczywiście Boże Ciało, ale jutro na przykład Międzynarodowy Dzień Walki z Nielegalnym, Nieraportowanym, Nieuregulowanym Połową Ryb. Pozdro dla wędkarzy.
2: Szwagier, szybko biegnij po podbiegu.

0: aktorem był i trochę się zmył, pośpiewał i zrobił karierę. No, end of beginning, tak to w RMF Max przed momentem Weekendzik XXL śpiewał Joe. Zjedz dwie kostki dziennie, a nie dwie tabliczki. Naukowcy odkryli niezwykły sekret długowieczności. Czy kawałek czekolady może być sekretem długowieczności? Badania naukowców, bardzo mądrych z Londynu, sugerują, że tak. Kluczową rolę odgrywa teobromina, naturalny związek obecny w ziarnach kakaowca, drogich ostatnio. Co odkryli badacze? No, że generalnie dwie kostki dziennie. Nie dwie tabliczki. A to jest nielogiczne, bo dwie kostki to później dwie, to już jeden rządek, a później dwa dla równości połowa i po co zostawiać resztę, no. Truskawki jedz, sezon jest. Sezon, za chwilę Dawid Podsiadło. Nie no, ale truskawki bez cukru i bez śmietany, no ej. Ja też lubię.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
9: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
10: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
11: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
12: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowit.
17: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
19: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Grzybka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach centrum.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
4: Mazowsze.

Lipa, podwójny przypał po polsku, nie, ale podwójna radość, bo dziewczyna i ładna, i ładnie śpiewa, no i ładny XXL mamy weekend, prawda? No i ładnie, to proszę zadbać o swoich czworonogów. Kotki, psy. Specjaliści mówią, że psy to więcej czują, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Czują nasze emocje, przeżywają razem z nami, naprawdę. Psychologowie przebadali i mówią, że wszystko słyszą, reagują na dźwięki, no i szczególnie na nasze nerwy. Woda jest? Uśmiechnięty? A daj łapę, no daj łapę. Nie w łapę, bo my nie, no tu polityki nie ma. To jest dobra nuta i Weekend XXL. Justin Bieber i Nicki Minaj w RMF Max.

0: na to doskonałe brzmienie na wiosnę, doskonałe brzmienie w ogóle. W roku 2002 to nagranie po raz pierwszy pojawiło się w oryginale i brzmiało bardzo podobnie. Milky, Just the Way Are. No i po 24 latach różnego rodzaju remiksy i ten chyba najbardziej przebojowy i najbardziej płynący Just the Way Are to był David Guetta remix. Ciekawe, czy David pojawi się w tym roku w Polsce, co? Jak myślicie? Mógłby się pojawić, czy nie? No, mógłby, czy nie? No, David. Tak sobie przeglądam kartki z kalendarza i te święta, które mamy dzisiaj, Boże Ciało, jutro, sobota, niedziela, ja bym tak dopasował do takiego długiego weekendu codziennie. Święto grilla. No zgadzacie się, prawda? No to smacznego. Jeszcze raz z RMF Max. Wracam po 21. RMF Max.
1: Reklama. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam. Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano.
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Najlepiej słuchać w pracy.
13: Max robi mi dzień.
14: Max robi robotę. Yeah!
12: Od tego jesteśmy.
15: Mocne hity.
12: Byle do obiadu.
16: Najlepszy program do słuchania w pracy.
12: W tygodniu od 9 w RMF Max.
17: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
18: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
19: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Khalid, co łączy Aloka z RMF Max? No, Aloki RMF Max grają dla milionów. No tak, Alok to jest ten DJ, który pobija te wszelkiego rodzaju rekordy. Grał ostatnio dla 2 milionów osób, 2,5 miliona. Mówi, wszystkich znałem, ja pamiętam po twarzach, wiem, co każdy chciał za dedykację. No i spełniłem. Tutaj połączenie brazylijskiego temperamentu i fajnego wokalu prosto zza oceanu, czyli Brazylijczyk Alok i Khalid. Drive into me. Więcej o bęgerach RMF Max. Te info spotkacie o naszej playliście na rmfmax.pl. Wyjątkowy czwartek i Boże Ciało, czyli długi czerwcowy weekend z RMF Max Weekend XXL. To był Khalid i Alok. Na naszą stronę zachęcam zaglądać, bo tam są także informacje, jak wygrywać potężną kasę w naszych zabawach różnych. Naprawdę to jest bardzo proste. Dobra, wróćmy do muzyki Matillo Without You w RMF Max.

0: Piku! No, biodreka chodzą, prawda? Chodzą w długi weekend. Dobrze, Karol G grała ładnie, śpiewała bardziej w RMF Max Weekend XXL. Latino mi się udzieliło bardzo. Zresztą w Polsce zawsze popularne, a ostatnio to już w ogóle chyba taka druga czy trzecia młodość. Bad Bunny pojawi się w Polsce. Czy już bilety kupione? Debi Tiras Bas Fotos War Tour 14 lipca na Narodowym. Całkiem ładnie śpiewam, prawda? Wiktor Waligura za chwilę.
1: Max!
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
10: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Rozumij serce.
13: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
15: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie 4-paki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: I po reklamie.

miałabym powiedzieć? No komu miałbym powiedzieć, jak nie wam? Wszystko wam fajnego powiem. Bledka to była w RMF Max, Weekend XXL. Słuchajcie, no muchy, zrobiło się ciepło, paskudne muchy. Czerwcowy weekend, one już przeszkadzają. Cytryna i goździki, połówki cytryny naszpykowane goździkami, pozostawione w strategicznych miejscach, tworzą naturalną barierę dla owadów. Plastry ogórka, uwaga, hicior teraz będzie, bo to mnie rozśmieszyło trochę. Świeże plastry ogórka odstraszają muchy ze względu na zawarte w nich związki chemiczne. Dobra. Pułapka z octu i płynu do mycia naczyń. Kule kamforowe, liście laurowe. Regularne sprzątanie. Patrzmy.

0: Weekend XXL w RMF Max, to był Kygo, Piotr Kniewalt, wracam w sobotę, zrobimy sobie największy parkiet taneczny w tym kraju, radiowy parkiet taneczny. Grał będę, oczywiście będę nawijał i będzie fajnie, już jest fajnie, bo dobry, długi weekend, prawda? Chociaż pozdrowienia dla pracujących, no właśnie, pozdrawiamy serdecznie. Piotr Kniewalt, trzymajcie się ciepło, bye bye.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.

gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!

0: Za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
0: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Rozumij serce.
3: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy ekran.

0: Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: I po reklamie.
2: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
3: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
4: Hity na maksa.
5: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława,

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Najbardziej epicki vibe 2026. Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: Ten dzień dopala Max.
5: RMF
4: Max. Mazowsze.